Jednym z najmilszych moich wspomnień, jeśli chodzi o koncerty artystów ze świata pod hasłem Pierwszy odcień bluesa, był koncert Debary Coleman w 2009 roku, 16 marca, oczywiście w tym studiu, w którym zazwyczaj te koncerty się odbywały. Debra była wówczas w trasie koncertowej po Europie i towarzyszył jej zestaw trzech francuskich muzyków, no a ona sama oczywiście śpiewała i grała na gitarze. Z tego koncertu przypomnę sobie i Państwu piękne wykonanie jej własnej kompozycji zatytułowanej Heaven's Got the Blues.

żywej, prawdziwej muzyki dziś grała dla Państwa Deborah Coleman. Koncert zrealizowali i przygotowali Wojciech Przybylski, Tomasz Butkiewicz, Zofia Sylwin. Mówił do Państwa przez radio Jan Chojnacki. Panie i Panowie, raz jeszcze Deborah Coleman.

0: Deborah Coleman.
1: Z Deborah Coleman miałem kontakt parokrotnie. Po raz pierwszy usłyszałem ją, spotkałem i miałem okazję miło pogawędzić wieczorkiem podczas festiwalu Rawa Blues. Wtedy doszliśmy do wspólnych znajomych, a mianowicie do Edwarda Chmielewskiego, czyli współwłaściciela i współlidera wytwórni płytowej Blind Pig, dla której Deborah Coleman nagrała kilka płyt. To było już po rozstaniu z tym wydawnictwem. Deborah poszukiwała wówczas kolejnego wydawcy i wydawała się być nieco zagubiona. Zwierzyła się, że sama nie umie prowadzić swoich interesów, a akurat nie miała nikogo, kto potrafiłby menadżersko ogarnąć jej sprawy. Później skojarzyła się na krótko z Thomasem Roofem, wydawcą znanym z poszukiwań wśród grających na gitarach bluesowych kobiet. Dla wytwórni Roof nagrała płytę związaną z hasłem Blues Caravan, ale ja chciałbym sięgnąć do tych wspomnień do nagrań z przełomu wieków, kiedy to jeszcze była związana z wytwórnią Blind Pig, i przypomnieć dwa piękne nagrania Deborah z tego czasu. To będą Traveling South i I'm a Woman, utwór, do którego wracała zawsze podczas koncertów, wspominając Coco Taylor.

To wspomnienie o Debra Coleman jest podwójnie, a może nawet potrójnie nostalgiczne, bo Debra odeszła dosyć nagle i niespodziewanie w 2018 roku, a teraz, kiedy przeglądałem zapis z jej nagrań w Warszawie, to przypomniałem sobie, że realizował te nagrania też świętej pamięci Wojtek Przybylski, a redaktorem nagrania był również już nieobecny wśród żywych Jan Borkowski. Podobny zresztą skład realizacyjny miał koncert, którego nagranie teraz zaprezentuję. A był to rok 2004.

To był 13 dzień listopada 2004 roku. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpił wówczas Chris Farlow z zespołem Normana Beakera. Chris Farlow zaprzyjaźnił się wcześniej z Andrzejem Alcherkiem, liderem i słynnym animatorem życia bluesowego ze Szczecina, i właśnie dzięki Andrzejowi trasa Chrisa Farlowa objęła również wówczas przystanek pod hasłem Bielszy odcień bluesa. I z tego koncertu słuchaliśmy właśnie fragmentu zatytułowanego Blues is Blues Can Get, w którym Chris Farlow przypomniał swoje fantastyczne wokalne możliwości. I to było w okresie, kiedy Chris Farlow powrócił do reaktywowanego zespołu Colosseum. Grupa Johna Heismana nagrała w roku poprzednim, czyli w 2003, dosyć niespodziewaną nową płytę zatytułowaną Tomorrow's Blues. Nagrania do tego albumu zgromadziły w studiu znakomite towarzystwo, bo poza samym Johnem Heismanem, liderem, i Chrisem Farlowem, wokalistą, był też jeszcze w świetnej formie Dick Hextall-Smith. Na ogranach Hammonda grał Dave Greenslade, na jednej gitarze Mick Clark, a na drugiej Clem Clemson. No, czyli można powiedzieć, że prawie oryginalny skład grupy Colosseum wrócił po latach w 2003 roku. I dlatego teraz chciałbym z tego właśnie albumu przypomnieć piękny bluesowo-soulowy standard In the Heat of the Night, w którym głos Chrisa Farlowa brzmi szczególnie pięknie.

W 2022 roku wydaje się, że Chris Farlow nadal jest jeszcze czynny i od czasu do czasu koncertuje. Jeśli chodzi natomiast o nagrania, to najświeższymi wydają mi się te, które pojawiły się na albumie Vana Morrisona, zatytułowanym Latest Record Project Volume 1, bowiem znalazło się tutaj nagranie zatytułowane Big Lie, w którym Vanowi Morrisonowi towarzyszy Chris Farlow. Zresztą nie po raz pierwszy, bo i wcześniej na albumie Duets Van Morrison pojawił się z Chrisem Farlowem w piosence Born to Sing. No i właśnie tymi dwoma nagraniami duetowymi Vana Morrisona z Chrisem Farlowem zakończę to wydanie pierwszego odcienia bluesa. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: There is only one fantastic Negrito in the world, and you are listening to Radio Baoba.
1: Barszcz.
2: Sosnowskiego.
1: Czyli Górecka.
2: I Sosnowski.
1: Trują o muzyce. Dzień dobry, dobry wieczór Państwu w kolejnej audycji Bar Sosnowskiego, czyli Górecka i Sosnowski Trują Muzyce. Witają Państwa nad wyraz weseli i zadowoleni
2: Górecka
1: i Sosnowski. Bardzo dawno nie mówiliśmy Państwu, jak bardzo się cieszymy, że możemy dla Państwa prezentować wybrane przez nas piosenki.
2: I przez ten czas naszej krótkiej przerwy trochę się na rynku muzycznym wydarzyło, więc musimy czym prędzej nadrobić te zaległości.
1: Pojawiło się bardzo wiele nowych piosenek ku naszej ogromnej radości, ale również wiele różnych nowych, a jednocześnie starych piosenek odnaleźliśmy i słuchaliśmy sobie. Jedną z takich piosenek jest...
2: Dobra, nie powiedzieliśmy w ogóle Państwu, jaki jest temat. A temat dzisiejszej audycji jest taki, że jak wszyscy widzą, mamy wiosnę i tu jakieś były niespodziewane historie, po których trzeba posprzątać i trzeba zrobić jakieś wiosenne porządki i zaprezentować Państwu te rzeczy nowe, które się pojawiły i też te rzeczy, o których wcześniej zapomnieliśmy.
1: Dlatego też sprzątamy zimowe bałagany, a to sprzątanie zaczniemy od piosenki Jacoba Banksa, która nosi tytuł Chain Smoking. Piosenka pochodzi z 2018 roku. Proszę zwrócić uwagę na to, jak fajnie korzenna melodia została osadzona w dzisiejszej muzycznej rzeczywistości.

0: I zupełnie nieoczekiwanie pojawił się nowy singiel naszego ukochanego zespołu, czyli The Black Keys. I muszę powiedzieć, że byłam nieco rozczarowana ich ostatnią płytą i jakoś tak w ogóle mnie nie obeszła. Nie wiem, jak ty masz, Sosnowski.
1: No, powiem szczerze, że ja byłem zaskoczony stosunkowo małą dawką dobrych melodii na tejże płycie, bo poza tym, że ten zespół brzmi jak brzmi, to zawsze uważałem, że to są jedni z najlepszych songwriterów około bluesowych. No i poprzednia płyta w ogóle mnie nie ruszyła, a ta nowa zapowiada się znakomicie, ponieważ...
0: O ile będziemy oceniać po pierwszych dźwiękach, bo na razie mamy tylko jeden singiel, ale zapowiada, że chłopaki trochę wrócili do korzeni.
1: Wszystko okaże się już wkrótce.
0: A tymczasem nowy singiel The Black Keys, czyli Crawling

0: A teraz będzie piosenka jednego z takich najlepiej moim zdaniem brzmiących wokalistów, rzekłbym śpiewających dość tradycyjnie. Chodzi mi o Rag & Bone Mana. To jest ten facet, który jakiś czas temu śpiewał piosenkę noszącą tytuł Human. A ostatnio pojawił się nowy jego singiel zatytułowany All You Ever Wanted. I nie wiem jak ty, ale to połączenie dwóch akordów na zwrotce bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo mocno przypomina mi piosenkę Section Fire Kings of Leon. Nie wiem jak ty, Górecka, czy też masz takie wrażenie, czy to jest wyłącznie kwestia aranżacji.
1: Ja nie będę niczego Państwu sugerować. Państwo muszą posłuchać i sami w swoich serduszkach sobie na to pytanie odpowiedzieć.
0: Nie zmienia to faktu, że ta piosenka jakiś czas temu towarzyszyła mi właściwie przez 2 tygodnie, dzień w dzień, po kilkanaście razy. Rag & Bone Man, All You Ever Wanted.

0: A teraz będzie moje zauroczenie z naszego rodzimego rynku. Już jakiś czas obserwuję tę postać, a przede wszystkim to trio. Jest to trio z Olsztyna ze śpiewającym perkusistą. Nazywa się tak jak właśnie tenże perkusista, czyli Stach Bukowski. A ja w ogóle mam jakąś ogromną słabość do śpiewających perkusistów. Nie wiem jak to jest, ale tak jest. W każdym razie młodzi ludzie jeszcze mają fantastyczną basistkę, dziewczynę, która też jest bardzo ciekawą postacią. I Stach Bukowski i jego wytwórnia Fonobo Label połączyła go ze swoją drugą artystką, która jest popularna wśród młodych ludzi, czyli Kiwi. I powstał taki utwór, który jakoś tak też mi przypomina klimat lekko Black Keysów. Nie wiem, jak ty uważasz, ale Stach w ogóle coś takiego w sobie ma, co tak Black Keysami, nie chcę powiedzieć, zajeżdża, bo to brzmi jakoś negatywnie.
1: Możesz użyć słowa zalatuje.
0: Słychać może jakąś inspirację, ale mi to w ogóle nie przeszkadza i uważam, że melodia tego refrenu jest w ogóle znakomita. Chłodno, Stach Bukowski i Kiwi.

A jak już jesteśmy przy wpływach Black Keysów na polską muzykę, których już do tej pory było bardzo dużo, wystarczy chociażby posłuchać ostatniej płyty Muńka, no to mamy nową postać na rynku muzycznym, która weszła tutaj z buta, można powiedzieć, czyli Walusia, Waluś Kraksa Kryzys. I warto się wsłuchać też w te brzmienia, bo też bardzo mi przypominają Black Keysów i jego najnowszy singiel, czyli Najgorsze Rzeczy. Bardzo kibicuję Walusiowi, bo jest naprawdę utalentowanym gościem.

0: Ponieważ mamy wiosnę, deszcze niespokojne już trochę spadły i robi się coraz bardziej zielono, to jest najlepszy moment w roku, żeby słuchać bluesa, przynajmniej ja tak mam, a nigdy nie miałem okazji, żeby zaprezentować Państwu jakieś kawałki i utwory z chyba jednej z moich ulubionych płyt bluesowych, czyli płyty Bena Harpera i Charlie'ego Musselwhite'a z płyty No Mercy in This Land, a ponieważ tą płytę tak bardzo lubię i nikt nie zabroni mi puścić dwóch kawałków z tejże,
1: ja też ci nie zabronię.
0: Nie ma nawet takiej szansy, dlatego też chciałbym zaprezentować Państwu dzisiaj dwa utwory z tej przepięknie brzmiącej i cudownej płyty. Piosenki noszą tytuły Found the One i tytułowa No Mercy in This Land.

A teraz coś zupełnie z innej beczki, czyli nasze takie odkrycie, bo zespół, który jakoś nas ominął, bo płyta jest z 2018 roku, a my ją odkryliśmy dopiero niedawno. Zespół Hair, pochodzący z Francji. No, tutaj to wszystko się wiąże trochę z taką smutną historią, bo zespół pierwotnie był formacją dwóch przyjaciół, dwóch wokalistów. Tak płyta została nagrana. Jeden z wokalistów akurat nie śpiewa w tym utworze, który tutaj zaprezentujemy, ale zmarł na kilka miesięcy przed premierą płyty na raka. Także bardzo, bardzo to smutne. Natomiast utwór jest poruszający i jest bardzo dużo w ogóle emocji w tych piosenkach. Niech broni się samo. Her i utwór 5 minutes.

0: 5 minutes. Tego utworu nie będę długo zapowiadał, bo na pewno Państwo rozpoznacie. Oglądałem sobie ostatnio serial American Gods, do obejrzenia którego serdecznie zapraszam. Jest tam całe mnóstwo wspaniałej muzyki i tak sobie oglądam któryś z odcinków.
1: Nie tylko muzyki, bo w ogóle serial jest wart polecenia. I mówię od razu, że pierwsze odcinki trzeba przez nie przebrnąć, bo mogą być dla niektórych, trzeba się wkręcić w tą estetykę, ale warto, bo ja miałam kilka podejść do tego serialu i jestem przeszczęśliwa, że jednak przebrnęłam, potem już było fantastycznie.
0: I oglądam sobie któryś z odcinków i słyszę cudowną piosenkę i myślę sobie, kurczę, co to za fantastyczna piosenka, a to okazało się, że jest...

0: To był oczywiście Canet Heat i piosenka On The Road Again.
1: A jak już jesteśmy przy muzyce filmowo-serialowej, to na pewno kojarzycie Państwo takiego artystę polskiego, który w ogóle, o zobacz, ile polskiej muzyki my dzisiaj nadajemy. Na pewno kojarzycie Państwo takiego artystę, który się nazywa Daniel Spaleniak, też towar eksportowy, który napisał parę kawałków, na przykład wykorzystanych w serialu Ozark, który można obejrzeć na Netflixie. W ogóle bardzo duże osiągnięcia ma ten chłopak w muzyce ilustracyjnej. No i wszystkie jego utwory do tej pory były po angielsku i zupełnie mnie to ominęło, że Daniel Spaleniak nagrał utwór po polsku. I okazało się, że to utwór do serialu Zasada przyjemności i fantastycznie mu to wyszło, zaśpiewał po polsku i bardzo żałuję, że tak mało utworów po polsku wykonuje i trzymam kciuki, żeby więcej się takich kawałków pojawiało. Utwór nosi tytuł Upadamy tu. Daniel Spaleniak.

Ja tymczasem znowu odwołam się do tradycji i chciałbym zaprezentować Państwu piosenkę Piece of My Heart, ale ku ogólnemu prawdopodobnie zaskoczeniu nie będzie to wykonanie Janis Joplin, tylko siostry Arety Franklin, czyli Ermy Franklin. I to jest taka piosenka, która troszeczkę przypomniała Ermie czasy jej walki o popularność muzyczną. Piosenka była na początku lat 90. i to konkretne wykonanie wykorzystana w reklamie jeansów marki Levi's. Piece of My Heart i Erma Franklin.

0: A my tymczasem wędrujemy do Australii, która po prostu cały czas wydaje na świat jakichś wspaniałych, utalentowanych ludzi, ale dziś nie będzie o debiutantach, choć utwór przyniósł popularność właśnie tej artystce. Ona wydała całkiem niedawno nową płytę. Jeszcze się w nią tak bardzo nie wgryzłam, ale ten utwór postanowiliśmy przypomnieć. Artystka to Tash Sultana, czyli jak ona sama o sobie mówi, One Person Band. Wbiła się dzięki swojemu kanałowi na YouTubie, gdzie właśnie sama wykonywała utwory. I właśnie ten numer zaskoczył. I w tej chwili ma ponad 101 milionów wyświetleń. Wiedziałeś o tym, Sosnowski?
1: Wiedziałem, ponieważ sam przyłożyłem się do tego wyniku i widziałem ten wykon kilka, a może nawet kilkadziesiąt razy.
0: Jeżeli ktoś nie znał, to warto się tej artystce przyjrzeć. Tash Sultana i utwór Jungle.

0: A teraz żyje ostatni utwór w naszej audycji. Ostatni, to znaczy, że jednocześnie jest to taka wisienka na naszym muzycznym torcie. Mam nadzieję, że tort Państwu smakował, a wisienka na pewno.
1: Przepraszam, ale jakoś mnie bawi myślenie o Michale Kielaku jako o wisience. Wizualizuję to sobie mimowolnie. Państwo musicie nam wybaczyć, my po prostu bardzo Michała lubimy.
0: Uwielbiamy Michała, uwielbiamy jego muzykę, a Michał, jak zapewne Państwo wiecie i prawdopodobnie już tę płytę macie w swoich zbiorach, a jeśli nie macie, to bardzo polecamy. Michał Kielak, a płyta zatytułowana jest Unique.
1: Ale należy też zwrócić uwagę na tytuł tego utworu, który niesamowicie pasuje do naszej barszczowej audycji, ponieważ jest w podobnej formie, czyli diabelski wywar.
0: Musimy Michała zapytać, co on tam dorzucił do tej zupy, że mu wyszła taka diabelska. Michał Kielak i diabelski wywar.
1: I tym optymistycznym, jak zawsze, akcentem żegnamy się z Państwem i mamy nadzieję, że usłyszymy się za tydzień.
0: O ile niebo nie spadnie nam na głowy. Piosenki dla Państwa z niebywałą wręcz przyjemnością prezentowali dzisiaj
1: Górecka
0: i Sosnowski.
1: Do usłyszenia.

0: Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Zligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

0: pare.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Tak, to jest popularna audycja Bielszy odcień bluesa, którą prowadzi, i tutaj nikogo nie zaskoczę, nie wiem czy równie popularny, ale prowadzący tę audycję stale, Jan Chojnacki. Zaczniemy od nietypowego dla blues fanów zaproszenia, bo zaprosimy wszystkie patronki i patronów, słuchaczki i słuchaczy do Filharmonii.

To filharmoniczne brzmienie w pierwszym odcieniu bluesa zawdzięczamy The Teskey Brothers, temu świetnemu australijskiemu zespołowi, który przebojem wdarł się w nasze bluesowe dusze pod koniec

To bywało wtedy, kiedy pandemia narzuciła swoje reguły w Australii. W ten sposób powstał album zatytułowany Live at Hammerhall. A Hammerhall to jest znakomita sala koncertowa w Melbourne, w której zazwyczaj odbywają się koncerty z udziałem dużych składów symfonicznych. No i tym razem też w tle The Teskey Brothers zasiedli muzycy zespołu Orchestra Victoria, bardzo cenionej w Australii orkiestry symfonicznej, tym razem prowadzonej przez dyrygenta Nicholasa Baka. Koncert trwał 50 minut i złożyły się nań utwory znane już ze studyjnych wykonań z poprzednich albumów, plus do tego zostały dołożone dwie piosenki bożonarodzeniowe, Dreaming of a Christmas with You i Highway Home for Christmas. Stąd też przewidziano wydanie tej płyty przed świętami Bożego Narodzenia 2021 roku. No i w ten oto sposób panowie Sam, Brandon, Liam and Josh, czyli członkowie The Teskey Brothers, urzeczywistnili swoje wieloletnie marzenie, żeby wystąpić wspólnie z Orchestra Victoria. Jak sami przyznają, mieli pewne obawy co do tego, jak długo może trwać przygotowanie takiego wspólnego koncertu zespołu elektrycznego z orkiestrą symfoniczną, ale okazało się, że odpowiedzialny za orkiestrację i aranżację Jamie Messenger wykonał tę pracę szybko i ku zadowoleniu obu stron. No i w ten sposób mamy do czynienia z albumem wysoce interesującym i z mojego punktu słyszenia to jest bardzo udane przedsięwzięcie. Pain My Heart to kolejne nagranie z tego albumu.

Po wysłuchaniu i zachwyceniu się płytą The Teskey Brothers Live at Hammerhall pomyślałem sobie, że może warto by było przypomnieć dokonania innych artystów związanych na co dzień z bluesem w kręgu muzyki ogólnie rzecz biorąc symfonicznej. To znaczy chodzi o to, że chciałbym, żebyśmy sobie przypomnieli, jak wyglądały nagrania znanych artystów z kręgu naszej ulubionej muzyki, nagrania, w których towarzyszyły im duże składy symfoniczne. No, trzeba zacząć od króla, czyli od B.B. Kinga. To przedsięwzięcie, w przeciwieństwie do albumu The Teskey Brothers, nie należy do moich ulubionych i nie uważam też, że było jakoś szczególnie udane. Mówię o albumie zatytułowanym Reflections, wydanym w 2003 roku i wyprodukowanym przez Simiego Climie. Było to poniekąd, jak sądzę, pokłosie współpracy B.B. Kinga z Claptonem, dzięki któremu management B.B. Kinga poznał umiejętności produkcyjne Simiego Climie, no i ten postanowił podjąć się tego zadania. Albumu tego nie zrealizowano tą samą metodą, którą The Teskey Brothers nagrali swoją płytę z Orchestra Victoria, bo B.B. King nagrywał ze swoją własną sekcją, a smyczki i instrumenty dęte zostały dograne oddzielnie. B.B. nagrywał swoje rzeczy w Kalifornii, a potem dołożono do tego to, co w Olympic Studios w Londynie dołożył producent Simon Climie. Z albumu Reflections posłuchajmy dwóch nagrań: Tomorrow Night i Always on My Mind. B.B. King.

Przenieśmy się teraz na nasz rodzimy grunt bluesowo-symfoniczny, znaczy powiedzmy sobie rockowo-bluesowo-symfoniczny, bo słuchać będziemy nagrań grupy Jam. W 2012 roku ukazał się album zatytułowany Jam Symfonicznie i jest to rejestracja pięknego koncertu grupy Jam, który odbył się w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. Został zarejestrowany w formie wideo i w formie fono, wydany bardzo starannie w takim boksie wielopłytowym. I ta rejestracja zawiera koncert Jamu z orkiestrą symfoniczną Le Quattro Stagioni pod dyrekcją Andrzeja Marko, który także dokonał aranżacji utworów Jamu na orkiestrę symfoniczną. Do tego jeszcze wykonawcą towarzyszył poznański chór kameralny pod dyrekcją Bartosza Michałowskiego. To wszystko zabrzmiało bardzo bogato, bardzo wspaniale, a ja z tego zestawu wybrałem oczywistą oczywistość. Panie i panowie, oto zespół Jam z poznańskim chórem kameralnym i orkiestrą symfoniczną Le Quattro Stagioni w popularnym utworze Whisky.

Jednym z moich ulubionych koncertów, w którym zespół blues-rockowo-elektryczny występował w otoczeniu muzyków akustycznych związanych na co dzień z graniem symfonicznym, jest płyta Grega Allmana zatytułowana The Greg Allman Tour. To jest rejestracja koncertu Grega Allmana i jego zespołu, który odbył się w 1974 roku w Carnegie Hall. Na tej płycie znalazła się przepiękna kompozycja Grega Allmana, Queen of Hearts.

0: Danke.
1: I powtórnie wracamy na krajową niwę bluesowo-symfoniczną, też na Śląsk, ale tym razem nie do Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu, ale do Spotka w Katowicach. Tam, jak wszyscy wiemy, od wielu lat rawa blues jest podstawowym sygnałem, że polski blues ma się dobrze. No i właśnie w 1996 roku Irek Dudek postanowił przywołać po raz już nie wiem który do życia ponownie swoją ideę grania symfonicznego bluesa i właśnie pod hasłem Irek Dudek Symphonic Blues ubarwił tę właśnie rawę swoim bluesowo-symfonicznym koncertem. Z repertuaru tego dnia posłuchajmy Trouble in Love, Irek Dudek, Symphonic Blues.

0: Dziękuję.
1: O ile dobrze pamiętam, w 2015 roku po raz pierwszy została zrealizowana idea wykonania utworów Tadeusza Nalepy z udziałem dużego składu symfonicznego. Stał za tym sztab organizacyjny pod hasłem Piotr Nalepa Breakout Tour, a sprzyjały warunki organizacyjne, bo zaprzyjaźniona Orkiestra Symfoniczna w Rzeszowie z radością podjęła się realizacji tego pomysłu. Od tego czasu wielokrotnie już wykonywano z udziałem Piotra Nalepy, Roberta Lubery i kilkorga jeszcze zaprzyjaźnionych muzyków koncerty, w których przypominano największe przeboje breakoutów i Tadeusza Nalepy z udziałem dużego składu symfonicznego. Z jednego z takich właśnie koncertów teraz chciałbym przywołać czarno-czarny film. Piotr Nalepa Breakout Tour wzbogacony został tutaj głosem Żany Lubery.

Jest oczywistą oczywistością, że wtedy, kiedy myślimy o graniu bluesa w symfonicznym otoczeniu, przychodzi na myśl słynny album Eryka Claptona zatytułowany 24 Nights, czyli 24 noce zagrane z różnym repertuarem i z różnymi składami w Royal Albert Hall w Londynie. Powstał z tego dwupłytowy album, który w drobnej części wypełniony jest także nagraniami, w których Claptonowi towarzyszy The National Philharmonic Orchestra pod dyrekcją Michaela Kamena. I z tego właśnie albumu posłuchamy dramatycznego nagrania zatytułowanego Edge of Darkness. Poza The National Philharmonic Orchestra pod dyrekcją Michaela Kamena usłyszymy w tym nagraniu oczywiście Claptona, który gra na gitarze i śpiewa. Chuck Lavelle zagra na instrumentach klawiszowych. Nathan East na gitarze basowej. Steve Farrow na perkusji. Ray Cooper na instrumentach perkusyjnych, a w chórkach Cathy Kissoon i Teresa Niles. Oto Edge of Darkness z koncertu w Royal Albert Hall. To był pierwszy odcinek Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: W starożytnej audycji Bielszy odcień bluesa słuchaczki i słuchaczy wita starożytny redaktor Jan Chojnacki. To wydanie naszej audycji będzie poświęcone Ericowi Claptonowi, ale ku zdumieniu zapewne wszystkich fanek i fanów, w tej audycji w zasadzie nie będzie ani jednego, a poza drobnym wyjątkiem nagrania, w którym bierze udział sam Sir Eric. Ideą natomiast jest, żeby przypomnieć artystów, którzy przez czas, czasami bardzo długi, czasami bardziej przygodny, towarzyszyli Claptonowi w jego trasach koncertowych i nagraniach, i żeby stwierdzić, czy oni poza tym, że z artystą, który przecież przyznaje się do tego, że jest przesiąknięty bluesem, sami z tym bluesem mają poza współpracą z nim coś wspólnego. A natchnął mnie tą ideą album Paula Karaka, wieloletniego współpracownika Claptona, który ukazał się na początku 2023 roku. Płyta ta nosi tytuł Don't Wait Too Long i została zrealizowana przez Paula Karaka z dużym big bandem. To jest orkiestra, z którą on już współpracował, SWR Big Band z Radia Stuttgart w Niemczech. I płyta ta zawiera interpretacje w zasadzie znanych tematów z kręgu lekkiego jazzu, swingu czy też muzyki popularnej. Czasami zahaczający jest ten repertuar o utwory znane również nam, fanom Bielszego odcienia bluesa, z wykonania artystów związanych z naszym cyklem. Od chociażby tak jak utwór Sama Cooke'a Bring It On Home To Me. Oto Paul Karak z Big Bandem Radia Stuttgart.

jednym z najbardziej długowiecznych współpracowników Claptona, jednocześnie jednym z najbardziej znanych instrumentalistów w swoim gatunku jest perkusista Steve Gadd, który oczywiście nagrywał wielokrotnie też i własne płyty pod własnym nazwiskiem, ale przede wszystkim sławił się jako session man towarzyszący innym wykonawcom. Z jego niesłychanie bogatego dorobku wybrałem nagrania z 2019 roku, kiedy to wspólnie z saksofonistą Michaelem Blicherem i organistą Danem Hemmerem nagrał album zatytułowany Get That Motor Running. To płyta w zasadzie jazzowa, czy też powiedziałbym taka jazzikowa, bo to jest bardzo tradycyjne granie, frazowanie i pomysł w ogóle na całość, ale ponieważ bardzo lubię, jak zapewne Państwo wiedzą, brzmienie organów Hammonda, to skojarzenie Steve'a Gadda właśnie z takim delikatnym, unoszącym się w powietrzu brzmieniem organów Hammonda, wprawiło mnie w bardzo dobry nastrój i pomyślałem sobie, że może też i słuchaczki i słuchacze pierwszego odcienia bluesa pokołyszą się przyjemnie z takimi oto dźwiękami. A więc raz jeszcze przypominam, na saksofonie Michael Blicher, na organach Hammonda Dan Hemmer, i jako perkusista niezłomny Steve Gadd w dwóch nagraniach. The First One to Know i tutaj dodatkowa atrakcja, bo ponownie pojawia się Paul Carrack, który dorzuci do tego tria swój instrument, jakim jest głos, a drugie nagranie to tytułowy numer z tego albumu Get That Motor Running.

Jednym z moich ulubionych instrumentalistów, którzy związali swój muzyczny los z Ericiem Claptonem, jest również perkusista, nieżyjący już niestety Jamie Oldacre. Myślę, że moja sympatia dla niego wynika również stąd, że on jest Okie, czyli muzykiem z Oklahomy, i że kolegował się z J.J. Calem, z zespołem The Tractors, no i w ogóle niósł ze sobą taką atrakcyjną dla mnie muzycznie atmosferę Oklahomy. Jamie Oldacre związał się z Claptonem za pośrednictwem znajomości z Delaney, Bonnie and Friends, bo z nimi też koncertował w latach 70. A w 2005 roku zrealizował album zatytułowany Mad Dogs and Okies, do realizacji którego zaprosił wielu słynnych muzyków z różnych kierunków amerykańskiej muzyki, bo mamy tutaj Taj Mahala, mamy Williego Nelsona, mamy Tonego Joe White'a, Raya Bensona z Asleep at the Wheel, J.J. Cale'a, Vince'a Gill'a, no i mamy też Claptona. I to jest właśnie ten wyjątek, że tutaj usłyszymy Jamie'ego Oldacre'a, perkusistę, z Ericiem Claptonem w specjalnie na tę okoliczność przygotowanym utworze zatytułowanym Positively. One more.

wśród artystek i artystów, którzy zgodzili się uczestniczyć w sesjach do albumu Mad Dogs and Okies, firmowanego przez perkusistę Jamie'ego Oldakera, znalazła się także i artystka, z którą Jamie Oldaker współpracował i dzięki której tak naprawdę poznał Claptona. Mówię o Bunny Bramlett, czyli tej damskiej części duetu Delaney and Bunny. W wykonaniu Bunny Bramlett i przy bębnieniu Jamie'ego Oldakera usłyszymy utwór zatytułowany Make Your Move.

No a skoro już jesteśmy przy głosach kobiecych, które towarzyszyły Ericowi Claptonowi w jego karierze koncertowej i nagraniowej, to nie sposób nie wspomnieć o pani Yvonne Elliman, która przecież na wielu płytach Claptona i podczas wielu jego koncertów wzbogacała swoją wokalną maestrią to, co wnosił swoją muzyką Clapton. Ale zgodnie też z ideą, którą przyjąłem w tej audycji, nie będziemy słuchać Yvonne z Claptonem, tylko w jej własnej twórczości. Ona zresztą nie jest do końca jakoś przesiąknięta ideą kontaktu z bluesem, ale oczywiście można znaleźć w jej rozlicznych nagraniach, a kariera jej przecież rozpoczęła się hen-hen jeszcze w latach 60., a potem przede wszystkim na początku lat 70., kiedy to świat usłyszał o niej jako o jednej z czołowych wykonawczyń w rock-operze Webera i Rice'a, czyli w słynnym Jesus Christ Superstar. Yvonne Elliman uczestniczyła w nagraniach także wielu innych słynnych wykonawców jako wokalistka towarzysząca, no ale jak już wspominałem, miała też własne produkcje i z pewnym trudem, szczerze powiedziawszy, wynalazłem spośród jej bogatego repertuaru fonograficznego takie nagranie, które no, przynajmniej w części nawiązuje do klimatu, jaki powinien panować w bielszym odcieniu bluesa. Bo usłyszymy Yvonne Elliman w słynnej kompozycji Percy'ego Mayfielda Hit the Road Jack.

A teraz zatrzymajmy się przez chwilę przy gitarzyście, przy George'u Terrym. Oczywiście George Terry pozostawał zawsze w cieniu Claptona, no bo on jako ten przywódca każdego ze swoich zespołów musiał być na pierwszym planie. Ale George Terry pozostawił po sobie nieliczne nagrania, które były firmowane jego własnym imieniem i nazwiskiem. W 2005 roku ukazała się jedyna jak dotychczas duża płyta, czyli pełny album, który nosił tytuł Guitar Drive i na którym George Terry umieścił kilkanaście nagrań z ćwierćwiecza swojego kontaktu ze studiami i z techniką nagraniową. Z tego albumu usłyszymy dwa utwory. Let Me Stay, gdzie też tam coś w chórku daje znać o sobie Eric Clapton, i w zabawnym utworze będącym kompozycją George'a Terry'ego o tytule She's My Harley Davidson. A więc dwa razy George Terry. One, two, three.

Powróćmy teraz do kobiecych głosów, które towarzyszyły Claptonowi w jego koncertach i nagraniach. Mossy Levy. Też jej głos słychać na wielu płytach Claptona i oczywiście też brała udział w wielu trasach wspólnie z Sir Ericiem, ale niezależnie od tego miała bardzo obfitą i różnorodną karierę solową. Znana jest również jako Marcella Detroit, czy też członkini duetu Shakespeare's Sister, a więc raczej z takich rejonów muzyki, które nie do końca są związane ze strumyczkiem pierwszego odcienia bluesa, ale nie można powiedzieć, że w jej repertuarze pozaklaptonowym nie było nawiązań do bluesa. Już w XXI wieku Mercy Levy miała własny zespół o wdzięcznej nazwie Mercy Levy Band, z którym nagrała jedną epkę, zresztą bez większego sukcesu komercyjnego, a kilka lat później uczestniczyła w nagraniach The Alex Dixon Band, a Alex Dixon to jest wnuk Williego Dixona. Od czasu do czasu daje znać, że kontynuuje tradycję swojego dziadka. No więc posłuchamy Mercy Levy w dwóch nagraniach. Jej własnego zespołu i to będzie utwór Forget About Me i potem z zespołem Alexa Dixona. Paint You a Picture, pani Mercy Levy.

Chris Stainton, brytyjski klawiszowiec, od wielu, wielu lat jest muzycznie zaprzyjaźniony z Claptonem i towarzyszy mu też w trasach koncertowych, zwłaszcza tych już w XXI wieku. Próbowałem odnaleźć solowe nagrania Chrisa Staintona i dotarłem w zasadzie tylko do jednego takiego przedsięwzięcia, i to z dosyć zamierzchłych czasów, bo z 1976 roku, kiedy to wspólnie z gitarzystą Glennem Turnerem, Brytyjczykiem też, utworzyli zespół, firmując ten band swoimi nazwiskami, czyli Chris Stainton i Glenn Turner. Nagrali jeden album, który nosił tytuł Tundra, i z niego zaczerpnąłem dwa nagrania około, bardzo około bluesowe. Pierwsze króciutkie, bo trwa niecałe dwie minuty, nosi tytuł Dancer's Dilemma. Zastosowano tu ciekawy zabieg studyjnie-techniczny, bowiem od czasu do czasu łamany tu jest puls rytmiczny, od tak po prostu, żeby zakłócić fantazję tych, którzy chcą przy tym tańczyć. Stąd też i tytuł Dancer's Dilemma. No a do tego dolepiamy jeszcze kolejny około, bardzo około bluesowy numerek duetu Chris Stainton i Glenn Turner, Double Crossed.

Jednym z wiernych przyjaciół muzycznych Erika Claptona jest też znakomity brytyjski muzyk, gitarzysta, kompozytor i dla siebie też bandleader Andy Fairweather Lowe. Rozpoczynał swoją karierę jeszcze w latach 60. Jako współlider zespołu Amen Corner, który gościł wówczas często na brytyjskich listach przebojów. No a w erze już bardziej współczesnej występował i nagrywał z Claptonem, Rogerem Watersem, a także z Billem Wymanem i jego Rhythm Kings. W okresie covidowym Andy Fairweather Lowe wraz ze swoim zespołem o nazwie The Low Riders zrealizował pełny album zarejestrowany podczas koncertu bez publiczności. No tak się wówczas niestety realizowało wiele nagrań, bo rzeczywistość nie pozwalała na prawdziwy kontakt z publicznością. Ten album, wydany w 2021 roku, nosił tytuł Lockdown Live i z

ten zestaw Bielszego Cienia Bluesa, na który złożyły się nagrania artystek i artystów, którzy w znacznej mierze wiązali swoje życie artystyczne z Ericiem Claptonem, kończymy ponownie nagraniem Paula Carracka, który rozpoczął to wydanie Bielszego Cienia Bluesa, więc też i taką piękną klamerką zamknie. I niech to będzie dla słuchających tej audycji też takie memento. Next time you see me. No tak, chodzi o to, żebyśmy się usłyszeli i wirtualnie zobaczyli za pośrednictwem anteny Radia Baobab w dobrym zdrowiu i kondycji. Paul Carrack i Big Band Radia Stuttgart, Next Time You See Me. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: mare.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Jan Chojnacki, macham antenką bobową wszystkim patronkom i patronom, a zwłaszcza jednemu z patronów, Pawłowi Sokołowi, który, jak pamiętają może Państwo, był współautorem jednej z audycji poświęconej muzyce Lynyrd Skynyrd. I właśnie to mnie natchnęło ideą spróbowania ułożenia audycji złożonej z muzyki Southern Rock. Ale kiedy zacząłem sobie przypominać moje najbardziej ulubione utwory, nagrania z tego właśnie gatunku, to okazało się, że ostatecznie program tej audycji pójdzie w trochę inną stronę, a mianowicie w stronę Southern Music, czyli niekoniecznie nagrań związanych z korzeniami rock'n'rolla, ale z nagraniami związanymi z tym rejonem Stanów Zjednoczonych, który jest określany mianem South albo nawet Deep South.

0: Rozpoznali Państwo zapewne głos Marie Mulder. To nagranie z albumu Louisiana Love Call zatytułowane właśnie Southern Music. No tutaj śladów rock'n'rollowego zacięcia w zasadzie trudno się doszukiwać, ale właśnie o to mi chodzi, żeby wykazać, jak muzyka tego właśnie rejonu amerykańskiego południa, a więc przede wszystkim Georgii, Alabamy, Mississippi, południowej Karoliny i Luizjany, jak ta muzyka jest wieloznaczna i obejmująca różne klimaty, różne elementy dramatyczne. Oczywiście to południe Stanów Zjednoczonych może być rozszerzone także na Tennessee, północną Karolinę, Teksas czy Florydę. No ale my będziemy się koncentrować zwłaszcza na Georgii i na początek spróbujmy scharakteryzować mieszkańca tego właśnie rejonu Stanów Zjednoczonych, czyli kogoś, kto jest określany mianem Southern Man. I nie będzie to nawiązanie tym razem do słynnej piosenki Neila Younga, ale będzie to bardzo współczesne nagranie Cassiusa Culpepera, muzyka, który bardzo tak jest niejednoznacznie osadzony między country, bluesem i soulem, który w towarzystwie Marcusa Kinga wykona utwór zatytułowany właśnie Southern Man.
1: I don't think they make them down here like that no more.

I pozostajemy w klimacie Southern Music. I to będzie piosenka Larkin Poe zatytułowana Southern Comfort. Tutaj siostry Rebecca i Megan Lovell sięgają po brzmienia zarówno bluesa, jak i southern rocka i folka, by opowiedzieć taką historię o tęsknocie za korzeniami i duchowym ocaleniem. Tutaj w warstwie tekstowej przewijają się takie bardzo charakterystyczne dla tego rejonu elementy, jak rozgrzany asfalt, jak ta kudzu, taka roślina charakterystyczna dla tego właśnie rejonu, jak stare gitary, w których pękają struny, czy też wreszcie dusza zostawiona nad słynnym jeziorem Nickajack. No i jeszcze do tego tytuł Southern Comfort, bo Southern Comfort to nazwa także popularnego na południu napoju, takiego z pewnymi procentami. Ale przede wszystkim to jest muzyczna opowieść o czułości i o tęsknocie za tym właśnie rejonem. Southern Comfort.

Ten rejon znany jest także, przynajmniej tak uważają mieszkańcy południa Stanów Zjednoczonych, za obszar, w którym zamieszkują ludzie obdarzeni poczuciem czy wręcz obowiązkiem gościnności. I o takiej właśnie gościnności z południa zaśpiewa za chwilę Nevada Newman, Southern Hospitality.

Oczywiście wiele tekstów piosenek z tego rejonu Ameryki odnosi się dokładnie do miejscowości, które mają też wielkie znaczenie dla rozwoju muzyki amerykańskiej. Ja się skoncentruję w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa na Atlancie, która to jest jednym z najważniejszych miast południa Stanów Zjednoczonych, no i też jest takim bardzo silnym punktem odniesienia do amerykańskiej muzyki historycznie, od bluesa, country, właśnie southern rocka, aż po współczesny hip-hop, którym w tym wydaniu nie będziemy się zajmować. Oto dwa utwory o bliźniaczym tytule. O Atlanta. Pierwszy to nagranie zespołu Bad Company, czyli Brytyjczyków, a drugi, oczywiście też o tytule O Atlanta, to numer z repertuaru Little Feat, zespołu bardzo związanego z amerykańskim południem. O Atlanta, Bad Company i Little Feat.

Wspominając różne pieśni o Atlancie, przypomniałem sobie o nie tylko piosence, ale całym albumie D.K.A. Betsa zatytułowanym Atlanta's Burning Down, którego tytułowy numer opowiada właśnie o takiej sentymentalnej sytuacji, kiedy to żona żołnierza walczącego w Virginii przeżywa pożar swojego miasta. Dickie Betts and Great Southern w nagraniu Atlanta's Burning Down.

Tak jak już wskazywaliśmy, chociażby na przykładzie Bad Company, nie tylko rdzenni mieszkańcy tego rejonu odnoszą się do swoich przeżyć związanych z tym miejscem, konkretnie w tym przypadku właśnie z Atlantą. Last Night in Atlanta to ostatnia noc w Atlancie. Instrumentalne wspomnienie wspaniałego włoskiego, jakżeż niedocenianego gitarzysty Enrico Crivellaro.

I wracam jeszcze na chwilkę do numeru O Atlanta, który słyszeliśmy w oryginalnym wykonaniu Bad Company. A teraz chciałbym przypomnieć wersję artystki, która jest, że tak powiem, organicznie związana z tym właśnie rejonem Stanów Zjednoczonych, czyli Alison Krauss, która w 1995 roku nagrała utwór O Atlanta.

0: Zwykło się mawiać, że Southern Rock i ta muzyka z południa kojarzy się jednoznacznie z grupą The Allman Brothers Band. No tutaj nie mam takiego jednoznacznego przekonania, zwłaszcza w kontekście mojej rozmowy sprzed wielu lat, z 2007 roku, z Gregiem Allmanem, który delikatnie rzecz biorąc, no dosyć niechętnie chciałby być zaliczony razem ze swoim zespołem do kręgu Southern Rocka. O czym Państwu osobiście opowie, bo będzie to fragment mojej z nim rozmowy z tego właśnie czasu. A do tej introdukcji Grega Allmana dorzucę jeszcze słynne nagranie The Allman Brothers Band Heartlanta, czyli utwór o bardzo rozgrzanym miejscu, jakim jest gorąca Atlanta. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.
1: I'm not sure how I like the term Southern Rock. It's almost died out. You don't hardly hear it anymore in the States. We're just a progressive blues, jazz, rock and roll fusion band. There's nothing country about it. And Southern Rock gives it a connotation that it's somewhat country, and it's really not.
2: Some of them are our live album from here. This is called Hot Lanta is the name of this.

0: Płyta tygodnia Radia Baobab. W tym tygodniu naszą płytą jest płyta Galactic. Galactic to formacja nowoorlańska, a płyta nosi tytuł Jaka May. Jest to muzyka nowoorleańska, ale jak słusznie pisze w swoich liner notes Ned Sublette, to nie jest płyta nowoorleańska twojego dziadka. To jest próba powiązania współczesnego hip-hopu z tradycją muzyki nowoorleańskiej, co, jak się okazuje, jest możliwe, żywe i prawdziwe w wykonaniu ludzi pochodzących z Nowego Orleanu, w każdym razie tam tworzących. Bo Galactic to kwintet w składzie Ben Elman, harmonijki i instrumenty dęte, Robert Mercurio, bass, Stanton Moore, perkusja i instrumenty perkusyjne, Jeff Raines, gitara i Rich Fogel, instrumenty klawiszowe. No a do tego dochodzi mnóstwo fantastycznych gości, a wśród nich odnajdujemy słynne Rebirth Brass Band, Irma Thomas, Big Chief Boudolisa, Alenatu Sainta, trombon Shortego, Josha Coena, Glenna Davisa Andrewsa, Waltera Wolfmana Washingtona. No i to wszystko razem daje mieszankę czegoś niespotykanego, przynajmniej w tych rejonach geograficznych, w których znajduje się Radio Baobab, a być może powoli stającego się typowym dla Nowego Orleanu, który nie jest już takim miastem, jakim było 5-6 lat temu, ale jest też ciągle tym samym miastem, którym było. Tak przynajmniej pisze przywoływany raz jeszcze przeze mnie Ned Sublette, a on wie, co mówi, bo z tym miastem jest związany odkąd tylko mógł być związany. A więc słuchamy naszej płyty tygodnia w Radiu Baobab, Galactic i ich album Jaka May.
1: Well, good evening, my dear students.

0: Bielszy odcień bluesa.
1: Radio Baobab, Bielszy odcień bluesa, Jan Chojnacki. No, czyli wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza, jeśli chodzi o te słowa, które wypowiadam, bo teraz będzie nagranie, które otwiera to wydanie naszej audycji, które budzi we mnie mieszane uczucia. Nie dlatego, iż by było jakieś nieskładne, czy też wykonawczyni była nie w pełni sił twórczych, ale dlatego, że nie zgadza mi się to nagranie z wizerunkiem.

To nagranie Shimiki Copeland. Ukazało się ono na świecie 19 czerwca 2020 roku. Nosi tytuł Uncivil War. No i jest oczywistym nawiązaniem do tej sytuacji, w jakiej znajduje się znaczna część ludzkości w czerwcu 2020 roku. To warstwa tekstowa. Ale zauważyli pewnie Państwo pewną odmienność w brzmieniu wszystkiego tego, co Shimika Copeland dotychczas dostarczała swoim fanom. Bo też sama ona uważa, że jest to coś, co wyznacza być może nową muzyczną przyszłość. Nawiązała Shimika Copeland współpracę z znanym instrumentalistą, gitarzystą, a także producentem Willem Kimbrough. No i udała się do Nashville, a tam w studiu zastała, zapewne za jej zgodą zresztą, znakomitości zupełnie innego, niebluesowego świata, mianowicie wirtuoza gitary dobro Jerry'ego Douglasa i wirtuoza mandoliny Sama Busha. No oczywiście do tego jeszcze sekcja i Hammond, ale wszystko to razem oprawione przez Willa Kimbrough brzmi tak, jak może brzmieć płyta przyszła Shimiki Copeland, chociaż dotychczas nie wiem, czy i kiedy taka się ukaże. To tyle, jeśli chodzi o Shimikę Copeland na początek tego wydania pierwszego odcienia bluesa, a teraz kolejne nagranie, które wyszło z imaginacji twórczej kobiet, czyli Larking Poe. Dłuższe fragmenty ich płyty Self-Made Man prezentowałem w nowalikach spod Baobabu, a w tym wydaniu Boba chciałbym przypomnieć jedyną pieśń z tego albumu, której autorem nie są siostry Lovell. To kompozycja Blind Williego Johnsona, God Moves on the Water.

To były siostry Lovell z albumu Self-Made Man. Rzadko stosuję taki zabieg w moich audycjach, żeby przedstawiać jedną po drugiej tę samą pieśń, tylko że w różnych wykonaniach. Ale myślę, że sytuacja jest na tyle atrakcyjna, że to będzie w pełni usprawiedliwione. Otóż teraz chciałbym, żebyśmy sobie przypomnieli God Moves on the Water w wykonaniu naszej rodzimej Łowoki, czyli zespołu, który przez chwilę nas zachwycał. Ukazała się ledwie jedna płyta, no i troszkę gdzieś się rozpłynął w morzu możliwości twórczych, bo każdy zapewne poszedł własną drogą. Przypomnę tylko, że zespół Łowoka tworzyli Mewa Habiera, która śpiewała, Rafał Rogiński gitara, Paweł Szpura perkusja i Ola Rzepka organy. God Moves on the Water.

I kolejne nagranie polskiego wykonawcy, Robert Cichy, któremu rok temu miałem przyjemność wręczać Fryderyka w kategorii okołobluesowej za płytę Smak. A teraz właśnie dowiadujemy się, że Robert skończył pracę nad nowym albumem, który nosi tytuł Dirty Sun i już objawił jedno nagranie z tego albumu, które nosi tytuł Piach i wiatr. No, nie wiem jeszcze, czy to jest charakterystyczna dla całej płyty piosenka, ale jest atrakcyjna i na tyle odmienna od standardu, że zdecydowałem się dzisiaj Państwu ją zaprezentować. Oczywiście powrócimy do twórczości Roberta Cichego, kiedy cała płyta ukaże się w swojej okazałości. Piach i wiatr, Robert Cichy.

tym pierwszym odcieniu bluesa będą debiuty. Oto pierwszy z nich. Artystka nazywa się Molly Mayer.

Bardzo lubię takie mieszanie gatunków i konwencji. I właśnie to zamieszanie estetyczne sprawiło, że zainteresowałem się całą płytą Molly Mayer, płytą, która nosi tytuł Follow. Ukazała się wiosną 2020 roku. Molly Mayer pochodzi z Minnesoty, otacza się męskim zespołem, który nazwała Disbelievers. Mówi się o niej w tej rodzinnej Minnesocie, że jest w swoim artystycznym amplua, gdzieś pomiędzy Lucindą Williams i Bonnie Raitt. Być może głosowo jeszcze nie dościga swoich wielkich konkurentek, ale niewątpliwie Molly jest bardzo, bardzo oryginalna. I dlatego chciałbym, żeby Państwo raz jeszcze zapoznali się z fragmentem jej twórczości. Oto nagranie Storm Cloud, oczywiście ze wspomnianej już płyty Follow. Molly Mayer and Her Disbelievers.

Po transowej psychedelii Molly Mayer pora teraz na muzykę innego oryginała. On już parokrotnie demonstrował swoją oryginalność w Pierwszym odcieniu bluesa. Nagrywa i występuje pod pseudonimem Laser Lloyd. Prawdziwe nazwisko Lloyd Paul Blumen. Amerykanin, który połowę swojego życia spędził, czy spędza nadal od czasu do czasu w Izraelu, nagrywa płyty, które kojarzą w swojej muzyce różne wpływy folklorów krajów, z którymi Laser Lloyd się przyjaźni. Oczywiście wszystko to jest oparte na bluesie, ale jak sam Laser Lloyd mówi, jego gitara jest strojona w sposób nietypowy, tak by brzmiała trochę jak ta, którą stroił sobie Ramblin' Jack Elliot, a jednocześnie tak, jak można by ją nastroić, gdyby chcieć przekazać sens muzyki marokańskiej. Dosyć to skomplikowane dla laika, ale Laser Lloyd daje sobie z tym radę. W czerwcu 2020 roku ukazuje się jego nowy album zatytułowany Tomorrow Never Comes. Z tej płyty przedstawię teraz jedno nagranie, które odnosi się teoretycznie do miejsca w Stanach Zjednoczonych, w którym muzyka z bluesem związana bardzo obficie się rozwijała. Mówię o Oklahomie, czyli o mateczniku J.J. Cale'a, no i paru jeszcze innych znakomitych amerykańskich muzyków. Tytuł tej piosenki właśnie Oklahoma. Proszę posłuchać, jak miesza Laser Lloyd elementy różnych folklorów, jak bawi się połączeniem nietypowych instrumentów, jak wreszcie posługuje się owym nietypowym strojem gitary. Laser Lloyd, Oklahoma.

0: hymn na cześć Oklahomy przedstawił Laser Lloyd. Myślę, że dobrym przedłużeniem tego klimatu Oklahomy będzie zaprezentowanie w tej audycji utworu z katalogu J.J. Cale'a, Crazy Mama, ale tym razem nie w autorskim wykonaniu. Przed Państwem John Craigie.
1: Watch your feet, guys, I guess. I know we're dancing.
2: All right. Good luck out there, man.

Wydaje mi się, że to nadzwyczaj na luzie dokonane nagranie jest utrzymane w najlepszym tego słowa znaczeniu w klimacie J.J. Cale'a, więc klimacie muzyki Oki, czyli tych z Oklahomy. Ale wykonawca tego utworu, John Craigie, to Kalifornijczyk, przyrównywany przez swoich fanów, a także świat recenzencki do wielkich poprzedników, takich jak Woody Guthrie czy John Prine. Czyli, krótko rzecz biorąc, John Craigie to jest współczesny trubadur, który stara się wywoływać wzruszenia i emocje nie tylko swoją muzyką, ale także odpowiednio emocjonalnymi tekstami. John Craigie jest debiutantem w bielszym odcieniu bluesa, zatem jeszcze jeden utwór, żeby ten debiut zabrzmiał jakoś bogaciej. Nagranie nosi tytuł Climb Up, to oczywiście też kompozycja Johna Craigie i podobnie jak Crazy Mama, ten utwór pochodzi z albumu, który ukazał się wiosną 2020 roku. Płyta nosi tytuł Asterisk the Universe, czyli Gwiazdka Wszechświata. John Craigie.

John Craigie. Brzmienie jego głosu przypomina mi trochę stare nagrania z głosem Donovana. Dobre były czasy. No ale teraz przejdźmy do współczesności, bo oto mamy nowiutkie z czerwca 2020 roku nagranie Waltera Trouta, artysty, który jest wysoko ceniony przez polskich fanów elektrycznego bluesa. Walter Trout zapowiada swój nowy album. Płyta będzie nosiła tytuł Original Madness i z tego albumu Walter Trout pozwolił już nam poznać jedno nagranie. Wanna Dance, Walter Trout.

I kolejna nowelika w pierwszym odcieniu bluesa, Mark May Band. Gitarzysta znany jako wieloletni współpracownik Dickiego Betza, no ale przecież też i samodzielnie nagrał kilka świetnych płyt. Świetnych dla tych, którzy lubią takie granie, gdzie shuffle bluesowe odgrywa podstawową rolę. No i tak, mam nadzieję, też będzie z nową płytą Marka Maya, która ukaże się w połowie lipca 2020 roku. Będzie nosiła tytuł Deep Dark Demon i z tego albumu Barbecue and Blues. Bardzo aktualny tytuł.

Na zakończenie pierwszego odcienia bluesa nagranie, które nie należy do najnowszych, bo oryginalnie pochodzi z 1998 roku, ale właśnie zostało poddane pewnym zabiegom mającym na celu odświeżenie w warstwie dźwiękowej. Stretching Out Live to album koncertowy Duke'a Robillarda właśnie sprzed owych 20 paru lat. Dying Flu, longierek ponad 11-minutowy, piękne brzmienie gitary, kojące brzmienie jego głosu i właśnie w ten sposób kończymy pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

Thank you.

Zapraszamy na drugą część Bitwy Gigantów. Tym razem w tej bezkrwawej, wirtualnej walce zmierzą się Joe Cocker i Tom Jones. Dwaj wspaniali brytyjscy wokaliści, którzy debiutowali w drugiej połowie lat 60. i do dziś zadziwiają fantastyczną formą wokalną i nie tylko. Bitwa Gigantów już za chwilę się rozpocznie, a jeżeli Państwo mieliby ochotę dać nam znać, kto lepszy, kto bardziej się podoba, no to prosimy o tradycyjne e-maile. Adres baobab@radiobaobab.pl. Bitwa Gigantów. Joe Cocker i Tom Jones.

W Radiu Baobab trwa bitwa gigantów. Joe Cocker przeciwko Tomowi Jonesowi. Czy któryś z nich jest lepszy, czy któryś się bardziej podoba, czy może po prostu są jakieś w tej sprawie specjalne Państwa uwagi. Bardzo prosimy o maile baobab@radiobaobab.pl. Bitwa gigantów. Joe Cocker i Tom Jones.

0: W Radiu Baobab trwa bitwa gigantów. Joe Cocker przeciwko Tomowi Jonesowi. Czy któryś z nich jest lepszy, czy któryś się bardziej podoba, czy może po prostu są jakieś w tej sprawie specjalne Państwa uwagi. Bardzo prosimy o maile baobab@radiobaobab.pl. Bitwa gigantów. Joe Cocker i Tom Jones.
1: Something in the way as you move.

with me. It's a simple song. Here we go, baby.

0: To była bitwa gigantów, w której zmierzyli się Joe Cocker i Tom Jones. Gdyby mieli Państwo jakieś swoje własne dezyderaty i wnioski w tej sprawie, to znaczy w sprawie następnych bitw gigantów, bardzo prosimy o maile. Tradycyjny adres baobab@radiobaobab.pl. Kto powinien zmierzyć się w kolejnej bitwie gigantów? Czekamy na propozycje.
1: Hi, this is Greg Allman and you're listening to Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa. Redakcja Bielszego odcienia bluesa wita słuchaczki i słuchaczy w niecodziennych okolicznościach, choć owa niecodzienność jest absolutnie wirtualna. Bo próbujemy sobie wyobrazić, że spotykamy się nie państwo przy odbiornikach, a ja mówiący te słowa w studiu, tylko gdzieś na ganku. Na ganku, na werandzie, na tarasie, na balkonie czy lodzi, jak kto woli. No, w zależności od tego, gdzie kto rezyduje. I niech w ten klimat wprowadzi nas taka oto pieśń.

To oczywiście Tony Joe White. Album Heroines z 2004 roku, a utwór nosi tytuł Back Porch Therapy, czyli terapia gankowa. Ganek w tradycji budownictwa amerykańskiego ma ogromne znaczenie. Istnieją nawet specjalne portale poświęcone rozważaniom, czy lepsze są ganki z frontu budynku, czy też wręcz przeciwnie, z tyłu. Stąd też są te porch, czyli ganki albo front porches, albo back porches. Ten utwór, który przed chwileczką Tony Joe White przypomniał, mówi o terapii ganku, który znajduje się z tyłu budynku. Przebywanie na ganku jest nie tylko elementem relaksacyjnym, ale jak wskazują doświadczenia muzyków na przestrzeni dziesięcioleci, mogą być też owe ganki czy werandy miejscem, w którym powstaje muzyka. Muzyka, która wtedy nabiera nieco odmiennego charakteru, no bo też i warunki, w których artysta występuje, gra i tworzy, przecież określają klimat ostatecznego dzieła. No i tak sobie pomyślałem, że dzisiaj właśnie zasiądźmy na tych naszych wirtualnych gankach, czy też balkonach, czy werandach i tarasach i posłuchajmy, jak artyści dostosowują swoją muzykę do werandowych czy gankowych warunków. Tony Joe White wymyślił ową terapię gankową, a Super Chican zademonstruje nam swoje uwielbienie dla ganku z frontu budynku, czyli front porch. Dodatkowo jeszcze okazuje się, że można w tych warunkach gankowych zagrać żwawe boogie, bo ten utwór Super Chican nazwał Front Porch Boogie.

kwintesencją takiego grania na ganku czy na werandzie jest, wydaje mi się, taka metoda w pełni akustyczna, która pozwala na to, żeby brzmiała muzyka naturalnie, niezależnie od tego, czy jest prąd, czy jest dzień, czy jest wieczór, czy noc. Myślę, że kolejne dwa nagrania będą świetnym tego przykładem. Choć w tytule nie występuje tutaj ganek, ale oni sami to trio, które przybrało wręcz nazwę od warunków, w których gra się im najlepiej. The Porch Rockers, czyli rockersi z ganku. To amerykańskie trio uprawiające akustyczną formę bluesa, country bluesa, troszkę też w tym folku. Nie wiem, dlaczego nazwali się rockers, bo to nie jest z całą pewnością muzyka zahaczająca o ostre rockowe nutki. W wykonaniu Porch Rockers dwa nagrania. Heard the News i Walking with Holes in My Shoe.

Kolejne dwa nagrania znowu będą świadczyły o tym, że różni artyści wybierają odmienne formy atrakcyjności swoich gankowych przedsięwzięć. Little G. Weaville to artysta, który nasiąknął kulturą amerykańską, choć przecież urodził się i debiutował na Węgrzech, ale właśnie w Ameryce zyskał sobie ogromny aplauz i stał się niejako nosicielem tradycji muzyki amerykańskiej, co także wyraża nagraniem zatytułowanym Back Porch, czyli ten ganek z tyłu budynku. Natomiast Jamie Johnson, artysta wywodzący się z kręgu muzyki country, opiewa w swojej pieśni uroki frontowego ganku. Proszę więc sobie wyobrazić, jak to Jamie Johnson z kolegami zasiadł w słoneczne popołudnie na swoim ganku i w ten oto sposób powstał utwór zatytułowany Front Porch Swing Afternoon.

Oczywiście zalety przebywania na ganku czy na werandzie opiewali w swoich pieśniach także kompozytorzy muzyki czysto popularnej. Oto przykład takiego właśnie utworu, który swego czasu w latach 30. i 40. zyskał sobie nawet sporą popularność. Panowie Brown i Schobst skomponowali utwór zatytułowany Last Night on the Back Porch, czyli Co się zdarzyło ostatniej nocy na tylnym ganku. A wykonawca Woody Allen and his Jazz Band.

No wreszcie pora zdradzić, skąd ten pomysł, żeby dzisiaj gankową muzykę Państwu prezentować w pierwszym odcieniu bluesa. Ano stąd, że późnym latem 2021 roku ukazał się album zatytułowany Porch Sessions Volume 2. Autorem tego dzieła jest Tony Halliday, harmonikarz, trochę wokalista, trochę zbieracz

warto powrócić do gankowej tradycji. O metodzie, jaką zastosował Tony Holiday w swoich płytach pod hasłem Porch Sessions, opowiem za chwilę. A teraz proszę posłuchać, jak on wraz z Johnem Primerem i Bobem Corritori wykonują utwór zatytułowany They Call Me John Primer. No bo oczywiście jest to swojego rodzaju autobiografia słynnego bluesmana. All right, let's take it.

0: Thank you. Thank you. Thank you.
1: Tony Holiday ma, powiedziałbym, taką kolbergowską naturę, czyli jeździ po kraju i zbiera niespodziewane nagrania, które nie mogłyby się wydarzyć w warunkach studyjnych. Otóż uprzedza on swoich znajomych muzyków, że wpadnie do ich posiadłości ze skromnym sprzętem nagrywającym i spróbuje zasiąść z nimi na ich ganku, czy to z przodu, czy z tyłu ich posiadłości, i zarejestrować kilka utworów, które powstają właśnie w klimacie takiego otwartego jam session na wspomnianym ganku. Czasami robi to z udziałem sekcji rytmicznej, czasami są to nagrania duetowe, no a czasami też idzie w stronę tego, żeby podkreślić, że jest przede wszystkim harmonikarzem. I tak oto Tonemu Holidayowi udało się zgromadzić na ganku Mitcha Kaczmara trzech harmonikarzy. I oto on, Tony Holiday, także wspomniany Mitch oraz Ronnie Shellist w nagraniu Hip to It. Trzy harmonijki na ganku.

0: Kolejne nagranie też będzie nagraniem gankowym z udziałem jednego z najwybitniejszych przedstawicieli takiego żywego harmonikowego grania, czyli z Charlie Musselwhite'em. Oto That's All Right, w którym to nagraniu Tony Halliday eksponuje swojego znakomitego przyjaciela Charlie'ego Musselwhite'a. Do tego jeszcze dogrywa im swoje nutki Aki Kumar. That's all right.
1: Here we go. Hey, go!

0: That's it.
1: Na płycie Porch Sessions Volume 2 Tony Holiday oddaje hołd swojemu przyjacielowi i, jak wspomina, nauczycielowi, zmarłemu w maju 2021 roku, harmonijkarzowi Jamesowi Harmanowi. Oto jedno z ostatnich nagrań Jamesa Harmana, które udało się Tonemu Holidayowi zrealizować na ganku jego przyjaciela. Going to Court 2.

Ten krótki przegląd nagrań z Ganków zakończymy nagraniem, w którym usłyszymy naszych dobrych znajomych z estrad i scen w Polsce, czyli zespołu Southern Avenue. Ten utwór znamy i z wykonań scenicznych, i z wykonań płytowych. No a teraz wykonanie gankowe. Tony Holiday z grupą Southern Avenue. Peace will come. Niech zapanuje pokój. I myślę, że to jest piękne hasło na zakończenie tego wydania Bielszego Odcienia Bluesa. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: Barszcz.
1: Sosnowskiego.
0: Czyli Górecka.
1: I Sosnowski.
0: Trują o muzyce. W audycji Bar Sosnowskiego numer 2 witają Państwa Górecka.
1: I Sosnowski.
0: Witamy Państwa bardzo serdecznie. Postanowiliśmy sobie do każdej audycji wybierać bardzo konkretny temat i bardzo konkretne powiązania piosenek przez nas wybranych, związanych z tym tematem. Ale o tym opowie Państwu Górecka.
1: Tutaj było dość zabawnie w tym tygodniu, bo ostatecznie ten temat, który dzisiaj realizujemy, to jest trzeci temat, który wymyśliliśmy. A stało się tak dlatego, że czasami życie po prostu taki temat narzuca i tak było tym razem. Bo postanowiliśmy się odnieść do tego, co dzieje się teraz w Stanach Zjednoczonych.
0: Zaczniemy od utworu Hard Times, który zespół The Roots razem z Johnem Legendem nagrali w 2010 roku.

Hard times faktycznie teraz w Stanach. A ja chciałabym tutaj zaproponować takiego artystę, który zasadniczo nie zaczynał jako muzyk, tylko jako komik, jako scenarzysta, między innymi w serialu Atlanta. Nazywa się Donald Glover, ale w świecie muzyki znany jest jako Childish Gambino i 2 lata temu na rozdaniu Grammy rozbił bank swoją piosenką This is America, która też w bardzo dobry sposób pokazuje, jak też muzyka hip-hopowa i blues mieszają się i jak muzyka hip-hopowa, rap przejęły troszeczkę taką właśnie funkcję niesienia treści, jaką w dawnych latach miał blues. Ten numer jest bardzo trafnym komentarzem, bardzo bolesnym, ale polecam Państwu też zajrzeć do wybitnego teledysku, który powstał do tej piosenki. To jest teledysk, który dostał chyba wszystkie możliwe nagrody, jakie klipy mogą otrzymać. Childish Gambino, This is America.

0: I co powiesz, Sosnowski, o Childish Gambino?
1: Jak mawiają młodzi, absolutny sztos. Zresztą, nie udawajmy, ale ja tę piosenkę znałem i widziałem ten teledysk, o którym wspominałaś. I cóż ja mogę dodać? No.
0: Mi się wydaje, że on po prostu oddaje bardzo dobrze sedno sprawy, jeżeli ktoś nie jest zorientowany w sytuacji w Stanach, jak czują się tam czarnoskórzy, to ten teledysk i tekst piosenki to jest właściwie takie streszczenie, taka pigułka, gorzka bardzo.
1: Pięknie to pisałaś, jak zwykle zresztą. Nierówności społeczne to jest temat, który dotyka bardzo różnych społeczeństw. Bardzo często związane one są również z dostępem do służby zdrowia i stanem służby zdrowia w danym kraju. I tak jak już powiedziałem, nie dotyczy to tylko i wyłącznie Stanów Zjednoczonych, bo artysta, który pochodzi z Anglii, opisał to pięknie w piosence In Your Hands, a mówię tutaj o muzyku, który nazywa się Charlie Winston i który kilka lat temu nagrał płytę Hobo, która ta tematyka doskonale wpisuje się w stylistykę bluesową. Przed państwem Charlie Winston, piosenka In Your Hands.

0: Nie wiem jak ty, ale ja strasznie jakoś tęsknię za Charliem Winstonem. Nie wiem, on coś nagrał nowego?
1: O, no do czasu Hobo nagrał dwie płyty, ale o ile Hobo było na szczycie list sprzedaży płyt we Francji kilka lat temu, to te dwie kolejne płyty jakoś przeszły bez echa. Myślę, że może za mało było w nich tego rodzaju emocji.
0: A wracając do naszego tematu, to teraz będzie bardzo wyjątkowy utwór. Chciałabym zaproponować go Państwu. Ten utwór pochodzi ze ścieżki dźwiękowej do filmu Django Quentina Tarantino. I ja po prostu kocham muzykę filmową. I z tym utworem jest taki problem, że można go usłyszeć na YouTubie. Natomiast nie ma go na przykład na Spotify'u, bo nie ma takiej płyty w Polsce dostępnej, która byłaby typowo płytą z soundtrackiem do filmu Django pełnym. Nie wiem, chyba jest tam jakiś kłopot po prostu z licencjami. Natomiast tutaj w audycji chciałabym pokazać tę wersję tego utworu, którą właśnie tak kocham, czyli wersję filmową. Utwór zatytułowany jest Freedom i wykonywany jest przez Antonego Hamiltona, który ten utwór też napisał, i Elaine Boynton. Zapraszamy.

0: Nie wiem jak ty Sosnowski, ale ja uważam, że Quentin Tarantino jest absolutnym mistrzem, jeśli chodzi o muzykę w filmie. Po prostu uwielbiam ścieżki dźwiękowe do jego filmów i na pewno będę jeszcze tutaj do nich wracać nieraz. Taką mam nadzieję.
1: Ja myślę, że Quentin poza tym wkładem filmowym, stricte filmowym, on również jest takim trochę muzycznym edukatorem nowych pokoleń, bo on w swoich filmach pokazuje kawałki, które w przyszłości zdobyły duże uznanie słuchaczy, a on pokazuje je nowym pokoleniom i to jest jeszcze dodatkowy walor jego filmów. Dzisiaj tak zupełnie zaskakująco prezentujemy Państwu kawałki na zmianę. Chciałem Państwu zaproponować utwór jednego z moich ulubionych wokalistów w ogóle, czyli kawałek Paolo Nutiniego. Dla tych Państwa, którzy tej postaci nie znają, warto powiedzieć może, że wbrew pozorom, mimo nazwiska Nutini, Paolo Nutini nie jest Włochem, jego tata jest Włochem, natomiast Paolo wychował się w Szkocji i to jest jeden z tych przykładów ludzi, którzy swoim talentem absolutnie oczarowują, bo pierwszy kontrakt płytowy podpisał, kiedy miał 16 lat, a de facto taka poważna jego kariera zaczęła się od występu na imprezie sylwestrowej, podczas której Paolo pod dosyć mocnym wpływem alkoholu spadł ze sceny i wówczas liczba odtworzeń jego utworów diametralnie wzrosła.
0: Tak, ale moim zdaniem jego korzenie włoskie nie są bez znaczenia. Absolutnie, to jest taki koktajl i ta jego włoskość wychodzi z niego.
1: A czy uważasz, że Paolo jest przystojny?
0: No, ma urok, zdecydowanie. Nie
1: I
0: wiem,
1: ty.
0: co na to żeńska część jakby naszych odbiorców powie, ale ja uważam, że ma taki no, urok w sobie, takiego łobuza, który no, ciężko się na niego gniewać, nawet jak coś zmaluje i tak, bardzo lubię oglądać jego wykonania na żywo, bo to wtedy w pełnej krasie jest widoczne, jak on właśnie niczego nie udaje, ma wszystko w nosie, po prostu jest sobą.
1: A jednocześnie wychodzi mu to doskonale. I jak mówi przysłowiowy dowcip, szatan nie kogut, Paolo Nutini w piosence Iron Sky.

rapem, z kulturą hip-hopową, bo Gary Clark Jr. pozamiatał, jeżeli chodzi o album bluesowy, na tegorocznych nagrodach Grammy. A jest to płyta, na której po prostu można odnaleźć i blues, i rock, i rap. I ja bardzo chciałam Państwu pokazać ten utwór, bo to jest świetny przykład na to, jak na Zachodzie, szczególnie w Stanach, ludzie myślą o bluesie, jak bardzo szeroko pojmują ten gatunek, co bardzo mi się podoba, bo nie lubię ograniczeń z zasady. W każdym razie ten utwór dotyka też takich tematów, które nam do tej dzisiejszej audycji znakomicie pasują. Utwór nosi tytuł This Land i pochodzi z płyty pod tym samym tytułem.

0: To był Gary Clark Jr. w piosence This Land. Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy odkryłem Gary'ego Clarka Jr., wiem, że to późno, ale ja niektóre rzeczy robię po prostu swoim tempie. Dziękuję ci bardzo. Odkryłem zespół, który od zespołu pubowego grającego w jednym miejscu 2-3 razy w tygodniu wyrósł na zespół wyznaczający trendy swojego gatunku i takiego, który nawiązuje do tego, co działo się muzycznie w przeszłości, ale robi to w zupełnie nowy sposób. Prowodyrką i liderką zespołu jest Brittany Howard.
1: Brittany znakomicie wpisuje się w grupę, którą postanowiłam tutaj prezentować już ostatnio, czyli grupę kobiet z bluesem w sercu. Bo bardzo dużo się mówi o wykonawcach płci męskiej, a trochę mniej o kobietach, a są naprawdę znakomite kobiety, które mają ten groove i ten feeling.
0: Zapraszamy do wysłuchania piosenki zespołu Alabama Shakes. Piosenka pochodzi z drugiej płyty tego zespołu, a jest zatytułowana Don't Wanna Fight.

0: Kontynuując wątek kobiet, to absolutna diwa teraz dla nas zaśpiewa, czyli Nina Simone.
1: Myślałem, że Celine Dion będzie.
0: No nie. Nina Simone. I to będzie też takie wyjątkowe wykonanie, które jest dostępne na YouTubie, a nie ma go na Spotify'u, więc w naszej playliście Spotify'owej też będzie trochę inne wykonanie. Ale Nina Simone, każde jej wykonanie było zupełnie inne. To jest niesamowite. A ja akurat bardzo, bardzo lubię to konkretne. To było z 68 roku z Londynu. Ono właśnie może nie jest doskonałe, ale ona tak znakomicie to wtedy tam zaśpiewała. A są to tak naprawdę dwa utwory połączone ze sobą. To są utwory z musicalu Hair. Ain't got no i I got life. No, jest to zupełnie inna interpretacja niż oryginał, ale bardzo, bardzo chwyta mnie za serce. Jeszcze chciałabym tutaj polecić Państwu dokument na Netflixie o Ninie Simone. Jest bardzo dobry, nazywa się What Happened, Miss Simone? I wa naprawdę warto obejrzeć. I ja na przykład się dowiedziałam z tego dokumentu takiej ciekawostki, dlaczego Nina Simone tak bardzo była zaangażowana w sprawy czarnoskórych. I jakby tak mocno walczyła, bo rzeczywiście ona była po tej skrajnej stronie takich walczących artystów, a to wszystko dlatego, że mocno jej to dotyczyło, bo ona jej największym marzeniem było zostać klasyczną pianistką i miała talent, żeby tak było, miała wszystko, tylko nie miała odpowiedniego koloru skóry. Tak naprawdę muzyką rozrywkową zajęła się dla pieniędzy.
1: Nina Simone.

0: To była Nina Simone, a ku Państwa zaskoczeniu, teraz będzie Górecka.
1: Teraz jest ten moment, kiedy wracamy na nasze podwórko, bo obiecaliśmy, że w każdej audycji będziemy też prezentować polskich artystów. Ponieważ mamy taki wyjątkowy temat, to moja propozycja też jest dosyć wyjątkowa, dlatego że jest to taka interpretacja, wariacja na temat utworu Czesława Niemena Sen o Warszawie. Utwór ten został zaaranżowany przez artystę pochodzącego z Senegalu, który mieszka w Warszawie, nazywa się Paco Sar. Oczywiście swoje palce maczał w tej całej inicjatywie też Mamadou Diouf. Paco i Mamadou zaprosili artystów, którzy mieszkają w Warszawie, a którzy z Warszawy nie pochodzą, a którzy czują się tutaj u nas jak w domu, i powstała afrykańska wersja utworu Sen o Warszawie.

0: I co myślisz, Sosnowski, o takiej interpretacji?
1: Przepiękny. Zresztą ja tego rodzaju interpretacje uważam za kompletnie osobne dzieła, bo tak jak standardy jazzowe wykonywane przez wielu artystów i uzyskiwały kompletnie nowy koloryt, tak Sen o Warszawie jest dla mnie jedną z najpiękniejszych piosenek polskich i jest takim evergreenem i też jest takim standardem, który w mojej opinii powinno się wciąż podejmować i odkrywać w tej piosence nowe walory. Teraz kontynuując wątek polskich artystów, a jednocześnie zbliżając się do końca audycji, chciałbym zaproponować Państwu piosenkę artystki też z ogromną ilością bluesa w sercu. Nazywa się Julia Pietrucha. Tą piosenką chcielibyśmy zakończyć dosyć trudny temat, ale zakończyć ją w taki pozytywny sposób. Chciałem, żeby ta piosenka była niczym tercja pikardyjska i żeby ten trudny temat zakończyła pozytywną nutą.
0: I obiecujemy, że następnym razem będzie trochę lżej i zabawniej, bo mamy już następny temat, który zapewne dostarczy Państwu dużo rozrywki. Także zapraszamy na premierę trzeciego Barszczu Sosnowskiego już za tydzień, w piątek o godzinie 11. Dodam jeszcze, że nasza audycja ma powtórki w sobotę o godzinie 18.
1: Dziękujemy Państwu za wszystkie ciepłe słowa płynące w kierunku naszej audycji. Muzykę przedstawiali Państwu dzisiaj Sosnowski
0: i Górecka.
1: A zakończymy piosenką Julii Pietruchy, która zatytułowana jest Eventually.
0: Do usłyszenia.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: No jak everybody, to everybody, bo tak zawsze przecież kończymy sygnał pierwszego odcienia bluesa już od niepamiętnych czasów. I tak sobie myślę, jakby tutaj w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa zaskoczyć patronki i patronów, a jednocześnie wprowadzić wszystkich w dobry nastrój. No to może na początek takie oto nieznane nagranie J.J. Cale'a.

No tak, już widzę, już słyszę, że ci z Państwa, którzy słuchają radia i tego, i tamtego, to wiedzą, że to nie był wcale J.J. Cale, chociaż początek prawie dokładnie taki jak w oryginalnym nagraniu J.J. Cale'a Call Me the Breeze, ale to przecież byli młodzi Kanadyjczycy, The Sheepdogs, których album Out of Sight okazał się na początku czerwca 2022 roku. No i właśnie na nim znalazło się takie nagranie So Far Gone. Kiedy słuchałem razem z Państwem tego nagrania, pomyślałem sobie, jakież to bogactwo dźwięków od wielu, wielu lat płynie do nas z Kanady, bo The Sheepdogs to są przecież Kanadyjczycy. Tych nazwisk znakomitości kanadyjskich, które prezentowały i prezentują nadal muzykę zbieżną z oczekiwaniami pierwszego odcienia bluesa, jest mnóstwo. I tak sobie pomyślałem, że może dobrze by było, żebyśmy w tym wydaniu audycji przypomnieli sobie kilkoro wykonawczyń i wykonawców właśnie z tego kanadyjskiego kręgu. Ale żeby oddać należny szacunek The Sheepdogs, oto jeszcze jedno nagranie. To będzie nieco wcześniejsze, z 2018 roku, które świadczy o tym, jak głęboko The Sheepdogs byli zafascynowani muzyką The Allman Brothers Band.

Blues i rock and roll w Kanadzie rodziły się mniej więcej w tym samym czasie, bo takim prowodyrem tego trendu był Ronnie Hawkins. Wprawdzie Amerykanin, ale z czasem stał się w zasadzie Kanadyjczykiem i Kanada traktuje go jako swojego. Ronnie Hawkins prowadził do świadomości całego świata siebie i swoich współpracowników, także dzięki temu, że właśnie spod jego skrzydeł wykształcił się słynny zespół The Band. Ale zanim to się stało, to na przełomie lat 50. i 60. ubiegłego stulecia Ronnie Hawkins i jego The Hawks prezentowali i odnosili wielkie sukcesy i w Kanadzie zresztą, i w Stanach, a także i na całym świecie, z nagraniami, które świadczyły o tym, że blues miał dziecko, które nazwano rock'n'rollem. I właśnie chciałbym, żebyśmy teraz przypomnieli sobie kilka nagrań Ronniego Hawkinsa. I kiedy zbierałem te najważniejsze jego realizacje z naszego pierwszoodcieniowego punktu słyszenia, to spostrzegłem, że Ronniego Hawkinsa nie ma już wśród nas, że w zaawansowanym bardzo wieku odszedł w końcu maja 2022 roku. Tym bardziej więc serdecznie wspomnijmy Ronniego Hawkinsa, słuchając trzech nagrań: Odessa, Suzy Q i Bo Diddley.

Niemal każdy kraj na świecie, może poza Stanami Zjednoczonymi, bo tam ojcu bluesa było na pęczki, ma swojego ojca bluesa. W Wielkiej Brytanii to jest John Mayall czy Alexis Corner, w Polsce Tadeusz Nalepa. No i jest taki gość też w Kanadzie. To Donnie Walsh, założyciel najsłynniejszego kanadyjskiego zespołu bluesowego, który kiedyś przed laty nazywał się Downchild Blues Band, a z czasem już teraz w XXI wieku nadal istnieje, nagrywa i występuje pod nazwą Downchild. W 2020 roku obchodził ten zespół swoje 50-lecie, pół wieku na scenie. I wtedy też odbył się koncert, do którego zaproszono kilkoro znakomitych artystów z Ameryki i z Europy. Wśród tych znakomitości znalazł się na przykład Dan Aykroyd, czyli jeden z Blues Brothers, bo proszę Państwa, prawda jest taka, że nie byłoby The Blues Brothers, gdyby nie było grupy Downchild Blues Band, bo ten kanadyjski zespół stał się właśnie pierwowzorem The Blues Brothers. Stąd obecność Dana Aykroyda na tym jubileuszowym koncercie grupy Downchild. Poza nim usłyszymy także w tym nagraniu kilkoro innych wykonawców, jak Paula Schaeffera, Davida Wilcoxa czy Kennego Neala. Proszę zwrócić uwagę, że rzeczywiście to nagranie świadczy jednoznacznie o tym, że istnieje wyraźny łącznik między wczesną twórczością grupy Downchild Blues Band i The Blues Brothers. Flip, Flop and Fly.

0: 也带着孩子。Let's all go to Finland.
1: Oczywiście kanadyjski blues to nie tylko męska sprawa, są także znakomite wykonawczynie bluesa kobiety. Sue Foley przychodzi oczywiście jako pierwsza nam na myśl, ale ja bym chciał, żebyśmy przypomnieli sobie dzisiaj inną wykonawczynię, która kilkakrotnie już zdobywała kanadyjskie nagrody bluesowe, także była wyróżniona kanadyjskim Juno, czyli odpowiednikiem amerykańskiego Grammy, a mam na myśli panią Dawn Tyler Watson, która pięknie wyczarowuje te najgłębsze, kołyszące i refleksyjne nuty z bluesowej muzyki. Oto Dawn Tyler Watson w nagraniu Tootsie Roll Blues.

a teraz Dawn Tyler Watson w nieco bardziej żywym nagraniu zatytułowanym Alligator, w którym towarzyszy jej na harmonijce Steve Mariner, jedna z bardzo ważnych postaci kanadyjskiego bluesa, bardzo wszechstronny muzyk, tutaj prezentuje się jako harmonijkarz, ale to jest zawodnik, któremu Kanada zawdzięcza o wiele, wiele więcej. Posłuchajmy zatem Alligatora w wykonaniu Dawn Tyler Watson, której towarzyszy Steve Mariner.

Steve Mariner zasłynął jako harmonikarz, ale to jest bardzo wszechstronny muzyk, bo oczywiście także śpiewa, gra na gitarach, specjalizuje się w gitarze barytonowej. Nie obce mu są także instrumenty klawiszowe, a potrafi też cudne dźwięki wyczarować z Hammonda. I otóż on razem z dwoma innymi Kanadyjczykami, Tonym D, gitarzystą, i Mattem Sobem, perkusistą, założyli zespół o nazwie Monkey Junk. Istnieje on od 2012 roku i od tego czasu zdobył sobie niezwykłą popularność nie tylko w rodzinnej Kanadzie, ale także w Stanach. Tam zdobył chyba pierwsze miejsce w jednym z międzynarodowych konkursów, czyli challenge'ów bluesowych w Memphis. Posłuchajmy dwóch nagrań Monkey Junk z 2016 roku. Oczywiście w roli głównej opiewany już przeze mnie Steve Mariner. Undertaker Blues i Best Kept Secret. Monkey Junk.

Wróćmy jeszcze na chwilę do bluesowych kanadyjskich kobiet. Moją szczególną uwagę zwróciła gdzieś w okolicach 2015 roku Crystal Shawanda, artystka obdarzona niezwykłą energią i dynamizmem scenicznym, który potrafi w cudny sposób przenieść także na nagrania. Być może wynika to także z tego, że Crystal jest z pochodzenia kanadyjską autochtonką, wywodzącą się z jednego z nielicznych już bardzo plemion indiańskich zamieszkujących Kanadę. Marzę o tym, żeby Crystal Shawanda wystąpiła kiedyś w Polsce i zademonstrowała ową niezwykłą dynamikę. No a na razie pozostaje obcować z jej nagraniami. Oto Voodoo Woman i Blame It on the Sugar. Crystal Shawanda.

Kiedy zacząłem dokładnie przeglądać moją cyfrową bibliotekę nagrań, okazało się, że około bluesowe nagrania z Kanady mogłyby zająć kilkanaście takich audycji jak ta. No ale przecież trzeba też obserwować inne rejony świata, więc może kolejna audycja o kanadyjskim bluesie za czas jakiś. A teraz zakończmy jednym z moich ulubionych kanadyjskich mruczków. Naprawdę nazywa się Tom Wilson, ale od pewnego czasu występuje jako lider zespołu o nazwie Lee Harvey Osmond. I tu ponownie przewinie się ten niesłychanie bogaty w inspirację duch muzyki J.J. Cale'a. Z łatwością odszukają Państwo tego właśnie ducha w nagraniach Lee Harvey'a Osmonda. Colors i Kingdom Come to dwie realizacje Lee Harvey Osmonda z płyty Mohawk, rok 2019. To był pierwszy odcień Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab. A teraz pora na cztery bluesowe longiery.

To były cztery bluesowe longiery. Radio Baobab.

0: Hi folks, it's Jennifer Magnus here. You're listening to Radio Baobab.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Bielszy odcień bluesa, w bielszym odcieniu bluesa Jan Chojnacki. No tak już dosyć tradycyjnie, ale nietradycyjnie będzie dzisiaj w repertuarze tej audycji, bowiem chcę ją poświęcić w całości doktorowi Johnowi. Z utęsknieniem wielkim czekałem na tę już niestety pośmiertną płytę doktora zatytułowaną Things Happen That Way. Ona ukazała się w końcu września 2022 roku. To świetna płyta, piękna, no tyle tylko, że ostatnia. Być może, że są jeszcze jakieś inne zachowane nagrania, z których ktoś kiedyś, ktoś z najbliższych współpracowników, czy też może jego córka, która tak naprawdę stała za realizacją ostateczną tego jego pośmiertnego albumu, też do tego się przyczyni. Chciałbym, żebyśmy w tej audycji posłuchali nagrań doktora Johna, świadczących o jego niezwykłej pracowitości oraz atrakcyjności, o tym, jak był rozchwytywany przez innych artystów na całym świecie w ciągu swojej kariery. No, oczywiście całą karierę przedstawić w jednej audycji to jest coś niemożliwego, bo myślę, że można w setki liczyć te płyty innych artystów, przy których Dr. John w ten czy inny sposób uczestniczył. Chciałbym, żebyśmy rzucili sobie uszkami na ostatnie dwudziestolecie działalności doktora Johna, czyli na te 20 lat XXI wieku. Ale zanim do tego dojdzie, to chciałbym, żebyśmy posłuchali sobie jednego z moich ulubionych nagrań z pożegnalnej płyty doktora. Utwór nosi tytuł Give Myself a Good Talking To. To jest wspólne dzieło Johna, czyli Maca Rebenaka Juniora, z Shane'em Theriault. A Shane Theriault to producent, współproducent tego albumu, także wywodzący się z Luizjany, choć tak naprawdę zdobywał sobie uznanie, współpracując z wieloma przedsięwzięciami telewizyjnymi w Ameryce jako oprawca muzyczny, no a także jako producent, gitarzysta i kierownik muzyczny duetu Hall & Oates. Spełnił się chyba doskonale Shane Theriault, bo wspomina, że kiedy wyszli ze studia z doktorem Johnem po przesłuchaniu ostatnich nagrań, doktor w zasadzie nie musiał nic mówić, tylko go objął, pocałował w policzek i oczami wyraził swój zachwyt. Give myself a good talking to, Dr. John.

W XXI wieku, nie licząc tej pośmiertnej płyty, ukazało się 9 albumów filmowanych przez doktora Johna. Natomiast płyt, w których brał udział, a to jako wokalista, a to jako instrumentalista, a to jako współproducent, nie sposób wręcz policzyć. Myślę, że można tu mówić o kilkudziesięciu przedsięwzięciach. No, to jeszcze raz wracam do tej myśli, że był to artysta niezwykle pracowity, niezwykle płodny, a jednocześnie otoczony takim mirem innych artystów, że był rozchwytywany przez całą swoją karierę. Skoncentrujemy się na dokonaniach z XXI wieku, a zaczniemy od albumu zatytułowanego Small World Big Band. To jest kompilacja nagrań Julesa Holanda z jego słynną orkiestrą z udziałem wielu artystów, którzy przewijali się przez jego słynny telewizyjny program, a te wizyty w studiu zazwyczaj kończyły się tym, że Jules Holland zapraszał artystów, żeby coś potem nagrać. No i tak też rzecz się miała z doktorem Johnem w 2001 roku, właśnie na albumie Small World Big Band, ukazał się ten utwór. Nosi on tytuł The Hand That Changed Its Mind. Dr. John i Jules Holland.

0: Now I need a helping hand, cause my mind underhanded me way down the line. All the sands of time keep me dissatisfied with them backhand signs. You know, I got a hand, but my hand done changed his mind.
1: Należałoby sądzić, że twórczością i współpracą z doktorem Johnem zainteresowani byli przede wszystkim artyści związani no, z tym strumieniem muzyki, w którym doktor John błyszczał od wielu, wielu lat, czyli z muzyką nowoorleańską, z soulem, z bluesem. Tymczasem ubiegali się o współpracę z nim także artyści no, wykraczający nieco poza ten właśnie krąg. Chociażby Gotham Project, czyli dosyć tajemny projekt wykonawczy, głównie zajmujący się produkcją nagrań, umieszczony w klimacie trochę elektro, trochę muzyki związanej z tradycją chanson francuskiej. No, a tymczasem okazało się, że jedną z płyt Gotham Project, zatytułowaną Tango 3.0, otwiera nagranie zatytułowane Tango Square. Żeby osiągnąć właściwe brzmienie, producenci Gotham Project zaprosili doktora Johna po to, żeby swoją niesłychaną aurą dopełnił brzmienia tego nagrania nieco schowanym Hammondem B3. Oto Gotham Project, Tango Square i Dr. John na organach Hammonda.

0: Niewiele młodszy od doktora Johna, urodzony w 1945 roku, David Bromberg, znany amerykański multiinstrumentalista, także artysta poruszający się po wielu gatunkach, bo i rock and roll, i blues, i folk, i country and western. Znany przede wszystkim z tego, że potrafił swoją muzykę wypełnić znakomitymi, pełnymi humoru tekstami. No więc David Bromberg także sięgnął po współpracę z doktorem Johnem. W 2011 roku ukazał się album zatytułowany Use Me, a na tej płycie nagranie You Don't Wanna Make Me Mad. Oto David Bromberg i Dr. John.
1: Listen, the more ridiculous this thing is, the more kicks it's gonna be.

0: your mama's calling you. I think somebody's calling you, trying to keep you out of trouble.
1: Ten sam rok 2011 był rokiem wielkiego sukcesu Hugh Lauriego, przede wszystkim słynnego aktora, ale także, jak się okazało, zapalonego blues fana i bluesmana wykonawcy. Album Hugh Lauriego zatytułowany Let Them Talk z 2011 roku przyciągnął uwagę krytyków na całym świecie, bo też była to płyta zrealizowana w znakomitym towarzystwie, a w tym towarzystwie znalazł się również Dr. John. After You've Gone, Hugh Laurie z udziałem Dr. Johna.

Greg Allman, jak Państwo doskonale wiedzą, jest jednym z najważniejszych artystów, którzy w tym cyklu nadają ton. Mówię o cyklu pierwszego odcienia bluesa. Również Greg i Dr. John wielokrotnie spotykali się i podczas koncertów, i w nagraniach, a na swojej znakomitej płycie z 2011 roku, na albumie Low Country Blues, Greg Allman zaprosił doktora Johna do wspólnego wykonania słynnej, tradycyjnej pieśni amerykańskiej Rolling Stone. Greg Allman i Dr. John.

Wśród tych czasem niespodziewanych i raczej nieoczekiwanych elementów współpracy doktora Johna z artystami z innych, wydawałoby się, przestrzeni muzycznych, jest również taka krótka przygoda z Ianem Gillanem, z wokalistą grupy Deep Purple, który wielokrotnie zresztą oddalał się od zespołu, by realizować własne przedsięwzięcia. I kiedy w 2012 roku zrealizował wspólnie ze swoim koleżką z zespołu, czyli z Glaverem, album zatytułowany Who Cares, to do jednego z nagrań zaprosił również doktora Johna. Zaśpiewali wówczas i zagrali utwór, który przed wielu, wielu laty wykonywał Little Richard. Kompozycja wprawdzie Leo Price'a, ale Ian Gillan podpisał się jako autor tego utworu na swojej własnej płycie. Can't Believe You Wanna Leave.

Kiedy Johnny Winter nagrywał w 2014 roku swój album Step Back, starał się pomieścić na tej płycie nagrania z różnych rejonów jego fascynacji bluesowo-rock'n'rollowych. I kiedy sięgnął po historyczny numer Fatsa Domino Blue Monday, czyli po muzykę z Luizjany, no to wybór oczywiście padł na współpracę z doktorem Johnem. Oto Johnny i John, Blue Monday.

No, w tym krótkim przeglądzie dokonań doktora Johna z innymi artystami w XXI wieku, no nie może wreszcie zabraknąć też i kobiety. Angelique Kidjo, album Eve, rok 2014. I to kolejny dowód na to, jak szeroki był odbiór niezwykłej aury doktora Johna wśród artystów XXI wieku. Angelique Kidjo, Columbo.

Na 21-wiecznej płycie zespołu The Blues Brothers Band, tego Original Blues Brothers Band, znalazła się także kompozycja doktora Johna, czyli Maca Rebenaka, zatytułowana Qualified. Ten album nosił tytuł The Last Shade of Blue Before Black i zawierał sporo utworów, które miały charakter premierowy. A nagranie zatytułowane Qualified jest właśnie taką premierą w repertuarze The Original Blues Brothers Band. No i atrakcją tego nagrania jest oczywiście to, że słyszymy tutaj doktora Johna.

Na koniec tego przeglądu dokonań doktora Johna z innymi artystami w XXI wieku zachowałem taką solidną pigułę, w której The Night Tripper mógł roztoczyć pełnię swojej aury. Będzie też to najdłuższe nagranie spośród prezentowanych w tej audycji, bo trwa ponad 10 minut. W 2013 roku ukazał się wielopłytowy album Government Mule zatytułowany Shout z wykrzyknikiem. I właśnie na tej płycie znalazła się owa długa rejestracja współpracy doktora Johna z Warrenem Hainsem i jego współpracownikami z Government Mule. Stoop So Low, Government Mule i Dr. John. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Barszcz
1: Sosnowskiego,
0: czyli Górecka
1: i Sosnowski
0: trują o muzyce. W kolejnej audycji Barszcz Sosnowskiego, czyli Górecka i Sosnowski trują o muzyce. Witają Państwa
1: Górecka
0: i Sosnowski.
1: Dzisiaj ja zacznę, bo to ja wymyśliłam ten temat. Bo tak sobie pomyślałam, że zaczęły się wakacje i dużo teraz podróżujemy, a tak w ogóle to samochód i trasa to jest chyba moje ulubione miejsce do słuchania muzyki. W związku z tym będziemy mieli teraz taką podwójną audycję, ponieważ dzisiejsza audycja to jest muzyka w trasie drogi wojewódzkie, czyli takie bardziej kręte, takie...
0: Wojewódzkie i powiatowe.
1: Tak, powiatowe też się nadają. Właściwie i takie leśne też się nadają tutaj. A za tydzień będzie muzyka w trasie drogi szybkiego ruchu.
0: Przechodząc do muzyki, kilkanaście lat temu udałem się na koncert Steve'a Vai'a, który odbył się w sali kongresowej. I zupełnie nieoczekiwanie support przed Steve'em grał nieznany mi wówczas gitarzysta. Szczerze mówiąc, byłem pod ogromnym wrażeniem tego wykonania. No i tak się jakoś zdarzyło, że zaraz po koncercie kupiłem sobie płytę. Ta płyta jeździła ze mną bardzo długo w moim odtwarzaczu w samochodzie. Kojarzy mi się głównie z wiejskimi, krętymi drogami. Przed Państwem Eric Sardinas w piosence Treat Me Right.

0: A ja teraz w troszeczkę inne klimaty Państwa zabiorę. Nie wiem, czy słyszeliście Państwo o takiej grupie, która nazywa się Bella Fleck and Flecktones. To jest grupa zrzeszająca wspaniałych instrumentalistów z przeróżnych bajek. Lider Bella Fleck gra przede wszystkim na banjo. I to jest formacja, którą pokazał mi Sosnowski. Niech mu będzie.
1: Dziękuję ci bardzo. Dziękuję, że to przyznałaś. Bardzo mi na tym zależało i czuję się w tej chwili bardzo spełniony.
0: Wiedziałam, że ci zależało. Tak, ja się absolutnie tutaj nie zakłamuję rzeczywistości. U nas zawsze prawda i tylko prawda. Wracając do muzyki, to jest taki utwór Bella Fleck and the Flecktones o tytule Big Country. To jest taki numer, którego bardzo, bardzo lubimy słuchać, kiedy zaczyna się wiosna, zaczyna się robić ciepło i cudownie się jeździ wtedy po takich drogach wojewódzkich, a nawet powiatowych w tej atmosferze.
1: A czy wiesz, na czym gra tutaj perkusista?
0: Nie pamiętam, a na czym?
1: Perkusista de facto nie jest perkusistą, tylko gra na synthaxie, czyli swego rodzaju gitarze MIDI, i wszystkie instrumenty perkusyjne wydobywają się z syntaksu, czyli z gitary MIDI. On de facto nie gra ani stopą, ani nogą, gra tylko i wyłącznie palcami i w odpowiednie miejsca na syntaksie.
0: W ogóle zachęcam Państwa do wejścia na YouTube i obejrzenia koncertów formacji Bella Fleck and the Flecktones, bo oni są zdecydowanie formacją koncertową i to, co tam się dzieje, to, co są wspaniałe rzeczy. Jest zawsze masa gości z przeróżnych kultur, z przeróżnych krajów. Wszystko się miesza, po prostu cudowny miszmasz. A tymczasem Bella Fleck and the Flecktones, Big Country.

0: Kolejna piosenka, którą chcielibyśmy Państwu dzisiaj zaprezentować, to jest piosenka, która kojarzy mi się z jedną z najdłuższych podróży autokarem. To jest piosenka, która towarzyszyła mi w podróży z Warszawy do Gentu w Belgii. Nie będę opowiadał wszystkich perypetii, które są związane z tą podróżą, ale proszę mi wierzyć...
1: Może innym razem...
0: Proszę mi wierzyć, dla mnie była to jedna z najdłuższych podróży, jakie kiedykolwiek odbyłem. Przed Państwem wspaniały zespół, jeden z najlepszych koncertowych zespołów świata, czarnoskórzy rockmeni i Living Color w piosence Solace of You.

0: A ja wracam do korzeni, ponieważ nie wyobrażam sobie audycji z muzyką w trasie bez tego numeru. Po prostu, zwłaszcza jeżeli chodzi o nasze podróże dotyczące koncertów, to ten utwór zawsze cyklicznie się pojawia raz na jakiś czas. Więcej nie muszę dodawać. Blues Brothers i Rawhide.
1: Z podróżami to jest chyba tak, że gdziekolwiek by się nie jechało i którejkolwiek

0: Teraz wracając do pięknych okoliczności przyrody, proszę sobie wyobrazić, że jeszcze kilkanaście lat temu w Polsce praktycznie nie było autostrad, a drogę z Warszawy do Mielna pokonywało się właściwie tylko i wyłącznie drogami wojewódzkimi, ewentualnie siódemką, która, o ile dobrze pamiętam, była wtedy bardzo mocno rozkopana. W każdym razie trafiła mi się kiedyś taka trasa z Warszawy do Mielna, następnie do Goleniowa, z Goleniowa do Mielna i z Mielna do Warszawy. I właściwie te 1400 kilometrów zdarzyło mi się pokonać właściwie 24 godziny, w tym również w międzyczasie wykonując pewien występ artystyczny. W każdym razie przez niemalże całą drogę towarzyszyła mi ta jedna wspaniała piosenka artystki, którą muszę przyznać, pokazała mi Górecka.
1: Właśnie już tutaj byłam w pogotowiu, żeby to nadmienić.
0: To jest wspaniałe. Możesz o niej opowiedzieć, bo ty na pewno wiesz więcej. Ja znam tylko piosenki.
1: To jest wspaniała artystka pochodząca z Tuwy, z Mongolii, która łączy różne style muzyczne, ale przede wszystkim łączy muzykę korzenną z muzyką elektroniczną i to czasami taką bardzo mocno awangardową. I to jest artystka, która poza normalnym śpiewaniem opanowała śpiew gardłowy, co jest jednak ewenementem.
0: Ja myślę, że jeżeli chodzi o Mongolię, to jest jakby jeden z elementów tradycji, kultury, tenże właśnie rodzaj śpiewu. Przed państwem Sajko Namczelak w piosence Dance of Eagle.

0: w magiczny sposób wracamy do naszego kraju, chociaż tylko jedną nogą, dlatego że teraz nam pięknie zaśpiewa Julia Pietrucha ze swojej pierwszej płyty piosenkę zatytułowaną Living on the Island, a dlatego tylko jedną nogą jesteśmy w Polsce, bo Julka Pietrucha napisała tę piosenkę, w ogóle całą tę płytę pisała, kiedy była w dość długiej, egzotycznej podróży. Jest to bardzo odczuwalne, kiedy się słucha tych piosenek. Jest tam tak dużo słońca, dużo takiej beztroski. Jest to taki klimat bardzo, bardzo wakacyjny. I był taki czas, że słuchaliśmy tej płyty w kółko, prawda, Sosnowski?
1: No jakby tutaj się dużo nic nie zmieniło, bo ja sobie właściwie tylko robię delikatne przerwy od tych piosenek.
0: Tak, i chyba nie ma co tutaj już gadać. Jeżeli macie Państwo jakiś deszczowy humor, to warto się ratować. Julia Pietrucha, Living on the Island.

Teraz chciałbym zaprezentować Państwu piosenkę artysty, który nazywa się Mayer Hawthorne i który w moim odczuciu swego czasu razem z Amy Winehouse i Benem Drew z Planu B zapoczątkowali taką modę na brzmienie retro. To była jedna z tych płyt, które spowodowały, że w jeszcze większym stopniu zacząłem słuchać muzyki z lat 60. Przed Państwem Mayer Hawthorne w piosence Maybe So, Maybe No.

0: kiedy Mayer Hawthorne nam śpiewał, to mieliśmy taki zabawny okres w życiu, że się cały czas przeprowadzaliśmy. Chyba w ciągu pół roku przeprowadzaliśmy się chyba z 5 razy, dobrze mówię?
1: W ciągu 9 miesięcy przeprowadziliśmy się 4. 4 tak? razy. To były tylko 4 razy, chociaż wydawało się, że przeprowadzaliśmy się non-stop.
0: Ja się przeprowadzałam ten jeden raz więcej.
1: Pomijając szczegóły, przejdziemy do kolejnej piosenki.
0: I tym razem będzie to Tom Jones i utwór, którego największą wadą jest to, że jest taki krótki. It's not usual.
1: Czyli piosenka, którą Tom Jones nagrywał jako tak zwany wokalista demo, ale producentowi, który wówczas pracował z Tomem przy tej piosence, Tom powiedział wprost: nikomu tej piosenki nie mam zamiaru oddawać.

0: kolejną piosenką, która moim zdaniem idealnie nadaje się do jazdy po krętych i wyboistych drogach wojewódzkich, powiatowych oraz leśnych. Jest to piosenka zespołu Telepop Music, który pochodzi z Francji. Piosenka nazywa się Breathe.
1: Raz na jakiś czas zdarza się piosenka, która ma w swoim brzmieniu i w swojej melodii tak strasznie dużo takiego właśnie powietrza. I po prostu i takiej przestrzeni niesamowitej. I też mi się wydaje, że po jakichś takich drogach, gdzie jest dużo przestrzeni, jakieś pola widać wszędzie, to idealny numer. Właśnie mi się przypomniała taka historia. Kiedyś słyszałam wywiad z członkami zespołu Telepop Music i opowiadali, jak powstał motyw przewodni, że siedzieli w studiu i palili strasznie dużo papierosów i było już tak gęsto od dymu, a wokalistka nie mogła już wytrzymać po prostu w tym dymie i właśnie mówiła just breathe. I tak powstał temat.

Dawno nie było w naszej audycji Screamin' J. Hawkinsa, a wiadomo, że audycja bez Screamin' J. Hawkinsa jest po prostu audycją straconą. Ten kawałek wydaje nam się doskonały do tego, żeby w sposób bezpieczny i przyjemny podróżować drogami wojewódzkimi. Screamin' J. Hawkins, I Love Paris.

0: tak szybko dojechaliśmy tymi krętymi drogami, że prawie skończyła nam się przestrzeń i droga przed nami, ale mi się normalnie zrymowało. Ja dzisiaj troszeczkę zaniedbałem tą polską część audycji, ale na szczęście Górecka czyha za rogiem i jest przygotowana na wszelkie możliwe ewentualności.
1: Gdzie za rogiem? Ja jestem zawsze frontem na pierwszej linii, proszę państwa. Tutaj tak sobie pomyślałam, że z każdej podróży warto bezpiecznie wrócić do domu. I jakoś bardzo mi się ten numer kojarzy z domem. To jest zespół Incarnations. Jeszcze wtedy nazywał się po prostu Incarnations, a wokalistką była Maja Kleszcz. My w ogóle jesteśmy psychofanami Mai Kleszcz. Ona o tym nie wie. Kiedyś jej mówiliśmy, bo kiedyś graliśmy razem na koncercie, ale pewnie nie zwróciła. Myślała, że kłamiemy, ale naprawdę jesteśmy jej fanami wielkimi. Uwielbiamy, zwłaszcza jak tak nonszalancko sobie śpiewa. Wtedy jeszcze właśnie tak było. I to jest utwór dla mnie o domu i o wracaniu do domu bezpiecznym. Życzymy państwu szerokiej drogi i żebyście państwo zawsze bezpiecznie wracali. A utwór nosi tytuł Miłość Tobie Dam.
0: Dziękujemy jeszcze raz za wysłuchanie tej naszej dosyć krętej audycji. Zapraszamy do kolejnej, w której nieco przyspieszymy tempa i państwo, ale ja raczej będę próbował zdejmować nogę z gazu, choć ta noga będzie świerzbić bardzo, bardzo. Dziękujemy jeszcze raz. Zapraszamy do kolejnej audycji. Muzykę prezentowali dzisiaj dla państwa
1: Sosnowski
0: i wspaniała, moja ulubiona i jedyna w swoim rodzaju Górecka.
1: Do usłyszenia.

0: Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Pierwszy odcień bluesa melduje się na antenie Radia Baobab, niezależnie od tego, czy pada śnieg, czy słoneczna spiekota. Wszystko jest natomiast uzależnione od tego, jaka przyjdzie muzyczna aura do głowy redaktora, który prowadzi tę audycję od 40 ponad lat. Czyli od mojej głowy mówi do Państwa przez Radio Baobab Jan Chojnacki. No i teraz naszła mnie właśnie taka muzyczna aura, która nazywa się Shelby Lynn.

Shelby Lynn nie jest obca słuchaczkom i słuchaczom Bielszego Odcienia Bluesa, bo już kilkakrotnie wystąpiła w naszej audycji, ale tym razem ogarnęła mnie taka niczym niepowstrzymywana potrzeba, żeby zaprezentować Państwu Let's Make It Real, nagranie Shelby Lynn pochodzące z albumu, na razie tylko wirtualnego, który ukazał się w grudniu 2020 roku. Wirtualnego, no bo jest dostępny w sieci, ale chyba na płytce takiej, co to można wziąć w rękę i potem postawić na półce, to niestety tej płytki nie ma. Shelby Lynn jest wokalistką, no trochę też i gitarzystką, ale przede wszystkim jednak śpiewa, którą trudno zaszufladkować, bo jest po prostu dosyć samodzielna w tym, co robi. Jak mówiłem, była już gościnią Bielszego Odcienia Bluesa, a miało to miejsce w 2018 roku, wtedy, kiedy ukazał się album poświęcony twórczości Elmora Jamesa, zatytułowany Strange Angels. I tam właśnie Shelby Lynn wraz ze swoją młodszą siostrą Alison Moorer wykonały tytułowe nagranie z tego albumu. Strange Angels, Shelby Lynn and Alison Moorer.

To było w 2018 roku, ale ja jeszcze wrócę do tej płytki z grudnia 2020. Nosi ona tytuł The Healing i w podtytule A-Tone Recordings. A wracam do tej płytki dlatego, że jest ona warta wysłuchania nie tylko dla utworu, który rozpoczął dzisiejszą audycję, ale także całościowego. No nie zaprezentuję całej płyty, ale proszę jeszcze wytrwać przy Shelby Lynn w dwóch nagraniach. Wasting Away in LA i Sugarcane. Proszę wytrwać, bo warto, bo to jest bardzo piękna muzyka.

Rejestruję tę audycję no, prawie na przełomie 2020 i 2021 roku i dlatego też zaczynają się już pojawiać pewne objawy tego, co 2021 rok przyniesie w postaci nowych nagrań, nowych płyt. Wśród tych nowości zapowiadana jest rejestracja koncertu z wiosny 2020 roku, koncertu poświęconego twórczości Petera Greena. Organizatorem tego wydarzenia był przyjaciel Petera Greena i współzałożyciel grupy Fleetwood Mac, Mick Fleetwood. Udało mu się zorganizować zupełnie niesamowite grono wykonawców, o których pewnie jeszcze będę mówił wtedy, kiedy będzie ten album dostępny w całości, bo to będzie nie tylko album dźwiękowy, ale także rejestracja wideo. No i teraz tylko jedno nagranie jest dostępne i to jest Green Manalishi. Tu na gitarze gra Kirk Hammett z Metallica, zresztą na tej samej gitarze, na której przed laty grywał Peter Green, a później przekazał ją Garemu Moore'owi, który z kolei pozbył się tej gitary i ostatecznie w tej chwili jest ona w posiadaniu Kirka Hammetta z Metallica. To jest ów słynny Gibson, na którym Peter Green wygrywał swoje najpiękniejsze gitarowe frazy. W tym koncertowym wykonaniu Green Manalishi usłyszymy mnóstwo różnych innych też wspaniałych gitarzystów, no a do tego jeszcze jest wokalista. A tym wokalistą jest Reverend Billy Gibbons. Oto Mick Fleetwood z przyjaciółmi Green Manalishi.

0: The Green Man Elation. Nailed it.
1: I tak sobie pomyślałem, że może warto by było teraz posłuchać kilku nagrań Micka Fleetwooda niezwiązanych z jego tym podstawowym organizmem muzycznym, czyli z grupą Fleetwood Mac. Bo Mick Fleetwood od czasu do czasu prowadzi też własną działalność i koncertową, i nagraniową. Kiedy był z zespołem Fleetwood Mac w Warszawie, w Polsce i występował w połowie lat 90. w sali kongresowej, miałem możliwość zamienienia z nim kilkudziesięciu zdań. I wtedy się też opowiedział Mick Fleetwood za swoją bluesową fascynacją i też wyznał, że prowadzi nieformalny zespół, który nazywa się The Mick Fleetwood Blues Band i od czasu do czasu gdzieś tam coś koncertują i może też coś nagrają. Tych nagrań nie powstało wiele, ale niewątpliwie do takich widomych przykładów tego, że Mick Fleetwood to jest bluesman pełną gębą, należą nagrania koncertowe, które ukazały się na albumie Blue Again w 2008 roku. Towarzyszył mu wówczas na gitarze Rick Vito, znakomity gitarzysta, no nieco mniej utalentowany wokalista, ale pół biedy. I teraz chciałbym, żebyśmy posłuchali Micka Fleetwooda z tego właśnie czasu i z tej płyty w dwóch nagraniach. Koncertowych oczywiście. Red Hot Girl i Fleetwood Boogie.

Jeszcze jedno studyjne nagranie Micka Fleetwooda z Rickiem Vito i dodatkowo jeszcze z B.B. Kingiem, bo ci trzej panowie zostali uwiecznieni na znakomitym zresztą albumie firmowanym przez B.B. Kinga zatytułowanym Lucille and Friends. Oto kompozycja Jerry'ego Lynn Williamsa Can't Get Enough, B.B. King, Mick Fleetwood i Rick Vito.

Dominik Abłamowicz, pianista, kompozytor, skończył niedawno 44 lata. No i tę rocznicę właśnie zastanawiam się, czy radosną, czy też taką trochę refleksyjną, postanowił uczcić płytą nagraną w domowym zaciszu, którą zatytułował Blues at Home. Jest na tym albumie także utwór, to są wszystko instrumentalne nagrania, utwór zatytułowany I'm 44, który myślę w pewnym sensie odkrywa prawdziwy stosunek Dominika Abłamowicza do jego obecnego wieku. 44. Dominik Abłamowicz.

Płyta Blues at Home Dominika Abłamowicza została zarejestrowana w warunkach czysto domowych, bezpretensjonalnych, ale być może dzięki temu te nagrania nabrały takiego dodatkowego waloru, całej prawdy o tym, jak współczesny bluesman przy fortepianie może spełniać swoje muzyczne zachcianki, życzenia czy marzenia. A od czasu do czasu, w związku z tym, że nagrania są realizowane w warunkach domowych, dochodzą do tego jeszcze dźwięki związane z ową domowością. Tak też jest w utworze, który otwiera album Blues at Home i nosi tytuł Barking George Boogie Woogie. Ten Barking George to jest szczekający Jurek, bo tak też nazywa się piesek państwa Abłamowiczów, który nie omieszkał skorzystać z okazji i włączył się, nawet czasami tonacyjnie się wpasowując w pasaże fortepianowe Dominika. Barking George Boogie Woogie, Dominik Abłamowicz z albumu Blues at Home.

Tak mnie ujął swoim szczekaniem Jurek państwa Abłamowiczów, że pomyślałem sobie, że może warto by było już resztę tego wydania pierwszego odcienia bluesa wypełnić bluesami, w których do głosu dochodzą psy. No albo przynajmniej, które są poświęcone tym bardzo sympatycznym i bardzo ludzkim stworzeniom. Oto Puppy Dog Song. Dłuższa, bo prawie 9-minutowa kompozycja Little Richarda, wywodząca się z albumu Southern Child, takiej płyty, która zrealizowana w 1974 roku doczekała się swojej premiery dopiero w XXI wieku, a teraz ponownie została wydana w postaci zremasterowanej. Oto Little Richard i jego Puppy Dog Song. Niestety nie wiemy, jakie imiona, nazwiska czy pseudonimy noszą pieski, które występują w tym nagraniu.

Called a red dog.

Kolejne nagranie bluesowe poświęcone pieskom to utwór zatytułowany He's a Dog Elvina Bishopa z albumu Getting My Groove Back. I tutaj piesek prawdziwy nie występuje głosowo, tylko artyści uczestniczący w tym nagraniu naśladują psie poszczekiwanie i czasami też chyba popiskiwanie. Nie wiem, czy sam Elvin Bishop również naśladuje pieska, ale niewątpliwie cały ten utwór jest wynikiem bardzo pozytywnego, a może nawet powiedziałbym emocjonalnego stosunku Elvina do pieska. He's a dog.

Ten emocjonalny związek z psem pięknie zaakcentował Chris Stapleton na wydanej w 2020 roku płycie Starting Over. Utwór nosi tytuł Maggie's Song i ta Maggie to nie jest kobieta, to jest imię psiny, którą Chris Stapleton ze swoją żoną przygarnęli kiedyś i spędzili z nią kilkanaście lat. A właśnie w tym roku 2020 Maggie odeszła. Jej poświęcił piosenkę Chris Stapleton.

A teraz przejdźmy do klasyka bluesa, czyli do Little Miltona, który w swoim katalogu własnych nagrań ma także utwór zatytułowany My Dog and Me. I z albumu The Last Soul Company właśnie Little Milton z dużym składem instrumentalnym zaprezentuje tę swoją pieśń o psie. My Dog and Me.

Kończę to psie, ale nie pieskie, tylko psie wydanie pierwszego odcienia bluesa nagraniem Dog in my Backyard, czyli piesek na moim podwórku. Ten utwór słyszeliśmy chyba też podczas występu tych artystów na festiwalu Jimmy Way w Ostrowie Wielkopolskim. Zespół Mississippi Heat wykona Dog in my Backyard na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki. Blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

0: That's a rip. That's a fucking rip, dude. Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: W 2025 roku audycja Bielszy odcień bluesa obchodzi swoje 50-lecie. Pół wieku, panie i panowie. Pomyślałem więc, że z tej okazji od czasu do czasu będę nawiązywał do tej rocznicy i przywoływał różne przygody Bielszego odcienia bluesa związane zazwyczaj z koncertami, które pod hasłem Bielszy odcień bluesa odbywały się i tu, i tam. A w tej audycji chciałbym zapoznać tych, którzy jeszcze nie wiedzą, z genezą Bielszego odcienia bluesa, genezą nazwy i samej istoty tej audycji. Żeby to Państwu jasno i klarownie przedstawić, postanowiłem skorzystać z tekstu klasycznego, czyli z fragmentu mojej książeczki Blues z kapustą, która nakładem wydawnictwa Znak ukazała się w 2017 roku. Pozwolę sobie więc zacytować. Na początku lat 70. byłem przez krótki czas disc jockeyem. Postanowiłem jednak zakończyć karierę prezentera dyskotek, bo w tym fachu zasadniczym narzędziem były single, a mnie interesowały long playe, albumy. Właśnie na nie wydawałem zaoszczędzone dewizy i kolekcja szybko rosła. Na początku przyszedł mi do głowy tytuł. Stanąłem kiedyś przed półeczką z płytami i gapiłem się na nią, by wybrać coś odpowiedniego na tę chwilę. The Allman Brothers Band, The Animals, Jeff Beck, The Paul Butterfield Blues Band, Eric Clapton, Cream, Fleetwood Mac, John Mayall, Johnny Winter. Moja muzyczka, mój rock and roll, mój blues. Tak jest. Bielszy odcień bluesa. Byłem tak podniecony tym olśnieniem, że niemal natychmiast zadzwoniłem do Wojtka Mana. Mam pomysł na audycję, właściwie na tytuł. Nie, na jedno i na drugie. No i płyty są. I ty też przecież masz od groma tych płyt. I Dylana, i J.J. Cale'a, Bardona, Them Pretty Things. Nie pamiętam dokładnie, co mi odmruczał, ale z pewnością nie było to Spadaj. Spisaliśmy na kartce A4 manifest programowy, który Wojtek przedstawił w centrali przy Myśliwieckiej. Programem Trzeciego Polskiego Radia zawiadywała wówczas Ewa Ziegler, a redakcją muzyczną Krystyna Kępska. Pomysł chyba się paniom spodobał, bo w końcówce 1975 roku pojawiła się na antenie audycja Bielszy odcień bluesa, poprzedzona charakterystycznym sygnałem. O tym, jak ten sygnał powstał, a także o różnych innych historiach związanych i z samą nazwą, i z przygodami związanymi z koncertami pod hasłem Bielszy odcień bluesa, będę w innych audycjach Państwa informował, ilustrując to odpowiednimi nagraniami. A w tej audycji chciałbym przywołać pewien historyczny moment, który miał miejsce 30 listopada 2002 roku w sali imienia Agnieszki Osieckiej, kiedy to święciliśmy 25-lecie Bielszego odcienia bluesa. Święciliśmy, no bo była publiczność, święciliśmy, bo byli też bliscy mi ludzie, dzięki którym to przedsięwzięcie mogło się odbyć. Przede wszystkim chciałem tu wspomnieć Jacka Ksenia, mojego przyjaciela, fana dobrej muzyki, no a przede wszystkim fana zespołu Jam, który wówczas piastował stanowisko prezesa jednego z naszych najważniejszych banków i ów bank dzięki jego protekcji sponsorował przedsięwzięcie zatytułowane Jan Chojnacki, Bielszy odcień bluesa, 25 lat z trójką. Pod tym właśnie hasłem odbył się koncert, w którym uczestniczyły dwa znakomite organizmy wykonawcze. Zespół Jam i zespół The Blues Band z Wielkiej Brytanii. O The Blues Band innym razem, a dziś chciałbym, żebyśmy przypomnieli sobie razem ten właśnie koncert zespołu Jam. A więc, panie i panowie, wieczór 30 listopada 2002 roku. Sala imienia Agnieszki Osieckiej i oto w tej sali rozbrzmiewa nasz słynny sygnał. Everybody!
1: Pierwszy odcień bluesa.
3: W ten oto sposób młodzież zebrana w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przywitała słuchaczy programu trzeciego. 10 lat temu zespół Jam święcił swoje dziesięciolecie w sali katowickiego Spodka. Zaprosił mnie wówczas, bym ten koncert zapowiedział i poprowadził. To było niezapomniane 3 godziny. Z zespołem Jam. W 25-lecie mojej audycji nie mogło być inaczej. Zespół Jam zagra za chwilę dla nas wszystkich i cieszyć nas będzie przez najbliższe 55 minut. Na perkusji zagra Zbyszek Szczerbiński. Zbyszek Szczerbiński. Na basie kołysać nas będzie Beno Tręba. Beno Tręba. Najbardziej cudowne opuszki palców i niezastąpiony Paweł Berger na klawiszach. Cudna gitara Adaś Otręba, Adaś Otręba. I równie cudna gitara elektryczna Jerzy Styczyński, Jerzy Styczyński. Śpiewać będzie tak jak nikt. Maciej Balcar. Panie i panowie, dziewczęta i chłopcy, bracia i siostry, Jam!

Piosenka specjalnie dla naszego przyjaciela, który jest tutaj główną postacią dzisiejszego koncertu i jest w dodatku skazany na blues.

Panie i panowie, wprost ze studia Agnieszki Osieckiej przy ulicy Myśliwieckiej ze stolicy polskiej Warszawy, zespół Dżem. A naprzeciwko zespołu Dżem młodzież pragnąca słuchać pięknych dżemowych piosenek. Zespół Dżem!

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki. Blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Jan Chojnacki melduje się w Bielszym odcieniu bluesa i po tym sygnale, który jest sygnałem podstawowym, teraz zabrzmi w tej audycji sygnał, do którego troszkę też się zapewne przyzwyczailiśmy, czyli sygnał zwiastujący, że ta audycja, jej program jest przygotowany przez kogoś z naszych słuchaczy lub słuchaczek. A tym razem, i to już, panie i panowie, po raz drugi, tę audycję przygotował nasz słuchacz i patron, pan Andrzej Marchewicz.

0: Fanfary dla patrona. To jest niezwykłe wydarzenie w historii Bielszego Cienia Bluesa i fanfar dla patrona, bo po raz pierwszy ktoś zdecydował się po raz kolejny zgłosić akces do zaproponowania programu audycji. Pan Andrzej napisał do mnie też mail, w którym wszystko wyjaśnił, a także, i to już niezwykła zupełnie pracowitość, przysłał mi znaczną część nagrań, które pojawią się właśnie w tej audycji. Pan Andrzej pisze: drogi panie Janie, to ja jestem drogi pan Jan, piszę ponownie do pana z propozycją kolejnej audycji. Pretekstem dla tej propozycji była pana, czyli moja audycja, w której mówił pan, czyli ja, o miejscach będących jakby sanktuariami naszej muzyki. Dla mnie, pisze pan Andrzej, takim sanktuarium jest stary dom w Domecku koło Opola. Właściciel tego obiektu, Jan Cieślik, jest wielkim fanem muzyki, a zwłaszcza bluesa. Dzięki niemu miałem nie tylko ja, zresztą możliwość poznania ciekawych wykonawców naszej muzyki. I tym wykonawcom poznanym dzięki Dankowi chciałbym poświęcić tę audycję. No i tak też będzie. Pan Andrzej Marchewicz przysłał propozycję 7 nagrań konkretnych, a na kilka pozostałych dał mi wolną rękę pod warunkiem, że będą to ci wykonawcy, których on sobie ceni i lubi. Zacznijmy może teraz od muzyki, a potem jeszcze kilka słów poświęcę owemu staremu domowi, które mieści się w Domecku koło Opola. I tam też właśnie pan Andrzej miał możliwość wysłuchania koncertu Alexa Rossiego. Któż to jest Alex Rossi? To jest bluesman rodem z Brazylii. Jest harmonikarzem, trochę też czasami śpiewa. Przez dobrych kilka, czy może nawet kilkanaście lat grywał i występował w Stanach Zjednoczonych i to w otoczeniu tamtejszych znakomitych bluesmenów. Ale pewnego dnia nieopatrznie zdecydował się wrócić na chwilę do rodzinnego miasta w Brazylii, żeby odwiedzić rodzinę, no i później okazało się, że do Stanów już wrócić nie może, bo widocznie coś tam było nie tak z wizą. W związku z tym Alex Rossi poświęcił się krzewieniu bluesa u siebie w Brazylii, także w Argentynie, no i także od czasu do czasu występuje w Europie. I w Europie dotarł chyba w 2007 roku do Domecka i tam zagrał koncert w Starym Domie. Pan Andrzej, autor dzisiejszej audycji, kupił także właśnie podczas koncertu płytę Alexa Rossiego zatytułowaną Let Me In i z tej płyty proponuje utwór zatytułowany Show Me Your Bombacha.
1: Go, man.

To był Alex Rossi, który wraz ze swym zespołem wystąpił w Starym Domu w Domecku koło Opola w 2007 czy też 2008 roku. Gdzież jest owo Domecko? To jest niewielka miejscowość, w zasadzie wieś, chociaż wieś murowana, w metropolii opolskiej. Sprawdziłem historyczne dane. Otóż pierwsze informacje o istnieniu Domecka datują się już z przełomu XIII i XIV wieku. No więc to jest miejsce, które historycznie jest bardzo ugruntowane i ugruntowane także swoją polskością, bo nawet niemieccy historycy przyznają, że nazwa tej miejscowości musi się wywodzić z polsko brzmiących imion czy nazw. Tak jak też wspominał pan Andrzej w swoim liście, właścicielem tego obiektu jest pan Jan Cieślik, który kilkanaście lat temu przybył do Domecka i tak się zachwycił pewną nieruchomością w tym Domecku, że postanowił ją kupić, wyremontować, no bo nie była w najlepszym stanie, i uczynić z niej przybytek restauracyjno-koncertowy, który nazwał Stary Dom. Ponieważ jest fanem muzyki, zwłaszcza tej okołobluesowej, zaczął rozglądać się, czy nie byłoby chętnych, którzy chcieliby wystąpić w jego Starym Domu, i z biegiem lat ta jego pasja nabrała szerszego rozgłosu, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Stąd też zdarza się często, że artyści podróżujący po Europie zjeżdżają czasem z głównych traktów, by trafić do Starego Domu w Domecku i tam koncertują. I dzięki nim nasz patron, pan Andrzej Marchewicz, mógł poznać kilkunastu artystów z kręgu okołobluesowego, którzy odwiedzili w ostatnich dziesięcioleciach naszą ojczyznę. Alex Rossi już zaznaczył się w tym programie, a teraz będzie Bernard Allison, który był w Domecku chyba gdzieś w okolicach 2010-2011. Bernard Allison zaprezentuje się w utworze The Other Side, który pochodzi z płyty o tym samym tytule, płyty, którą pan Andrzej Marchewicz, nasz patron, kupił sobie po koncercie Bernarda Allisona w Starym Domu w Domecku.

0: Wśród artystów, którzy jakoś szczególnie zapadli panu Andrzejowi w pamięci i w sentymencie, jest też Lester Kitson, czyli nasz rodak, który używając tego mile brzmiąco dla bluesmana pseudonimu, występuje jako gitarzysta i wokalista ze swoimi zespołami nie tylko w Polsce, ale także i za granicą. Pan Andrzej Marchewicz stał się posiadaczem albumu Lestera Kitsona, który nosi tytuł Live in Prague, czyli albumu z rejestracją koncertu Lestera Kitsona i jego tria w Pradze. Ten album rozpoczyna nagranie zatytułowane Lester is in Town, Lester Kitson Trio.
1: Good evening everyone. Actually, dobry wieczór.

0: All right, thank you everyone. I hope you like it.
1: Wśród znakomitości, które zagrały w starym domu w Domecku koło Opola, znalazł się także Otis Taylor. No, niewątpliwie jedna z bardzo znaczących postaci współczesnego bluesa, zresztą nie tylko bluesa. To był rok 2008. Otis Taylor promował wówczas swój album zatytułowany Definition of a Circle i właśnie z tej płyty pan Andrzej Marchewicz zaproponował utwór zatytułowany Looking Over Your Fence.

Nieco wcześniej, bo zdaje się gdzieś koło 2006 roku w Starym Domu w Domecku zagrał Zac Harmon. Świetny gitarzysta i wokalista, chyba parokrotnie nagradzany nagrodami The Blues Music Awards. I te wszystkie amerykańskie wyróżnienia nie przeszkodziły mu w tym, żeby przybyć do Europy i razem ze swoim zespołem zagrać w Starym Domu w Domecku. Zac Harmon z albumu The Blues According to Zacharia w utworze A Hole in My Heart.

Wszystkie te nagrania, które przed chwileczką Państwo słyszeli, pochodzą z osobistej biblioteki nagraniowej pana Andrzeja Marchewicza, który dostarczył mi te nagrania w formie cyfrowej, no i dzięki temu nie musiałem latać po półkach i wyciągać zakurzone płyty z mojego archiwum, tylko sobie po prostu pyk, pyk, pyk, popykałem i mam. I Państwo też mają. No ale na liście pana Andrzeja znalazło się także kilkoro wykonawców, do których już dał mi wolną rękę w sensie wyszukania kolejnego konkretnego utworu. Do takich artystów należy Javier Vargas, którego Vargas Blues Band także grał w Starym Domu w Domecku. Z bogatego bardzo repertuaru Javiera Vargasa wybrałem mój ulubiony utwór i mam nadzieję, że może to być też coś, co będzie pasowało panu Andrzejowi, mianowicie Blues Latino. Przecież Javier Vargas jest uważany za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli latynoskiego bluesa. Blues Latino z koncertu w wykonaniu Vargas Blues Band.

0: Luz Latino. Gracias.
1: No i oczywiście w Starym Domu w Domecku występują też znakomici polscy artyści. Wśród nich znalazł się także zespół Cree, który zagrał tam, jak sądzę, nie tylko jeden raz, ale pan Andrzej wybrał z repertuaru Cree nagranie zatytułowane Po spowiedzi. Ono znalazło się na wydanej w 2012 roku płycie Diabli Nadali. No i oto teraz Sebastian Riedel i Cree Po spowiedzi.

Nie brakło też w gronie wykonawców, którzy bawili publiczność w Starym Domu w Domecku, zespołu Jam. Z repertuaru Jamu pan Andrzej wybrał utwór zatytułowany Partyzant. To kompozycja Zbyszka Szczerbińskiego do słów Maćka Balcara z albumu Muza z 2010 roku. Partyzant.

Na zakończenie tej audycji, której autorem jest w całości pan Andrzej Marchewicz, nasz patron, kolejne nagranie w wykonaniu naszych polskich okołobluesowych artystów, czyli Piotr Nalepa Breakout Tour. Oczywiście nie mam żadnego nagrania koncertowego ze Starego Domu w Domecku, ale mam nagranie koncertowe, w którym sam uczestniczyłem, którego byłem współorganizatorem, a więc pomyślałem sobie, że może wspólnie odbierzemy tę atmosferę, którą Piotr Nalepa Breakout Tour z przyjaciółmi potrafił stworzyć. Oto Żana Lubera ze swoimi przyjaciółmi i z Piotrem Nalepą, W co mam wierzyć? To był pierwszy odcień Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Żaneta Lubera.
1: Radio Baobab.
2: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
1: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Ten sygnał nie kłamie, panie i panowie, to jest bielszy odcień bluesa, bo ten sygnał od ponad 45 lat zwiastuje nadejście tej audycji na antenie. No, na różnych antenach, tym razem to jest antena niezłomna Radia Baobab.
3: A feather, whole bunch of blues lovers gathered together, fixing to get loose, have a good time, like Brother Charlie says, I ain't lying, so clap, stomp, holler and yell, we're all friends here, so what the hell?

Cała dzisiejsza audycja będzie poświęcona nominacjom do Blues Music Awards na rok 2021. Jak Państwo zapewne wiedzą, ale być może są też i wśród nas jacyś bluesowi neofici czy neofitki, więc spieszę wyjaśnić, że Blues Music Award to jest najistotniejsze, najważniejsze wydarzenie i najważniejsze wyróżnienie w świecie współczesnego bluesa. To są wyróżnienia, nagrody, które są owocem pracy The Blues Foundation, czyli amerykańskiej organizacji non-profit, która za swój cel ma pielęgnowanie dziedzictwa bluesa, dbałość o przyszłość i rozwój tej wyjątkowej amerykańskiej formy sztuki, ma w swoim zakresie działalności szerzenie kultury bluesa na całym świecie oraz wreszcie promocję nagrań i imprez z bluesem związanych. The Blues Foundation powstało w 1980 roku. Przez pewien czas te nagrody, o których dzisiaj będziemy rozmawiać, nosiły nazwę W.C. Handiego, ale od dobrych kilkunastu lat noszą już nazwę The Blues Music Awards. The Blues Foundation skupia około 200 organizacji bluesowych, głównie amerykańskich, ale także z całego świata. Przyznaje także słynne Keeping the Blues Alive Awards. To są takie wyróżnienia za całokształt działalności na różnych polach krzewienia świadomości bluesowej na świecie. W Polsce te Keeping the Blues Awards otrzymały festiwale, czyli Rawa Blues i Jimmy Way Blues Festival oraz kwartalnik Twój Blues. Po tym krótkim wprowadzeniu przejdźmy do prezentacji Blues Music Awards 2021. Birds of a Feather to jedno z nagrań, konkretnie wręcz pierwsze nagranie, które otwiera album Elvina Bishopa i Charlie'ego Musselwhite'a zatytułowany 100 Years of Blues. I to jest jeden z pięciu albumów nominowanych do tytułu albumu roku. W tym wydaniu Pierwszego Odcienia Bluesa zajmiemy się tylko trzema kategoriami, mianowicie kategorią album roku, kategorią pieśń roku i kategorią Best Emerging Artist Album, czyli album najlepiej zapowiadającego się artysty. Zaczęliśmy od Elvina Bishopa i Charlie'ego Musselwhite'a, bo też tak w kolejności alfabetycznej są umieszczane tytuły albumów nominowanych do tytułu albumu roku. Przy okazji tej nominacji chciałbym jeszcze wspomnieć o bardzo istotnej osobie, która ma w tej sprawie pewien drugoplanowy udział, ale jest ogromnie istotna. A myślę o Kidzie Andersenie, znanym nam z występów z zespołem Ricka Estrina and the Night Cats. No i on właśnie odpowiada za produkcję tego albumu, a także jest współproducentem kilku innych wydarzeń, które aplikują do głównej nagrody The Blues Music Award. Kid Andersen i jego Graceland Studio stają się bardzo istotnym elementem w świecie współczesnego amerykańskiego bluesa, bo Kid Andersen przyciąga do siebie znakomite postaci bluesowej sceny, czasami też wydobywa je z głębokiego zapomnienia, no i dzięki niemu powstają właśnie wspaniałe bluesowe płyty, tak jak ta 100 Years of Blues. Drugim albumem nominowanym do tytułu album roku jest album Bobby'ego Rusha zatytułowany Rower Than Row. To bardzo tradycyjnie bluesowe przedsięwzięcie. Tutaj Bobby Rush jest absolutnie samodzielnym realizatorem swojego pomysłu, a ten pomysł to przypomnienie podstawowych utworów bluesowych, które ukształtowały całą dzisiejszą bluesową strukturę w Stanach i na świecie. A to są jednocześnie te utwory, które Bobby Rush jako młody człowiek przyjmował do swojej bluesowej wyobraźni.
Tytuł też charakterystyczny, Rower than Row. No już nic bardziej surowego nie można było zdziałać, niż wykonać 11 pomnikowych numerów bluesowych tylko z gitarą, tylko z harmonijką, tylko z własnym głosem. I to właśnie zrobił Bobby Rush na albumie Rower than Row. Z tej płyty bardzo zasłużone dla bluesa i także dla rock bluesa Dust My Broom. Oto Bobby Rush.

Kolejny album pretendujący do tytułu album roku 2021, oczywiście w kategorii bluesowej, to album Roniego Earla and the Broadcasters zatytułowany Rise Up. Szczerze mówiąc, spośród 5 nominowanych ta płyta moim zdaniem najmniej zasługuje na to wyróżnienie, ale to pewnie dlatego, że ja mam jakiś bardzo osobisty, niespecjalnie entuzjastyczny stosunek do tej części twórczości Roniego Earla, której towarzyszy głos jego chyba ulubionej wokalistki, czyli Diane Blue. A ja głosu Diane Blue jakoś nie trawię i przeszkadza mi ona w realizacjach nagraniowych Roniego Earla. Stąd też z albumu zatytułowanego Rise Up wybrałem utwór instrumentalny Talking to Mr. Bromberg.

Po tych krytycznych uwagach odnośnie płyty Roniego Earla przechodzę teraz do albumu, który też pretenduje do tytułu Album Roku. I to jest płyta, do której już żadnych zastrzeżeń nie mam. A mówimy o albumie zatytułowanym Too Far From The Bar. No już sam tytuł może dobrze nastroić, bo sugeruje, że będzie zabawowo. No i rzeczywiście tak też jest. Wykonawca Sugar Ray and the Blue Tones. Ale to są tylko wykonawcy wiodący, bo do tego jeszcze jest Charlie Batty, gitarzysta, który odszedł z tego świata niedługo po zarejestrowaniu tej płyty i wygląda na to, że to jest jego ostatnie nagranie na tym bluesowym padole. Sugar Ray Norcia to oczywiście wokalista, no i harmonikarz. Charlie Batty to gitarzysta. Do tego jeszcze w kilku nagraniach dokłada drugą gitarę Duke Robillard. I właśnie z udziałem Duke'a Robillarda z albumu nominowanego do nagrody Blues Music Awards za album roku nagranie zatytułowane I Got a Right to Sing the Blues. Sugar Ray Norcia, śpiew i harmonika, na gitarach Charlie Batty i Duke Robillard.

Piąta pozycja na liście albumów nominowanych do tytułu Album Roku przez The Blues Foundation to płyta, która jak sądzę ma największe szanse, żeby zdobyć ten tytuł, czyli Uncivil War Shemeiki Copeland. Shemeika Copeland staje się poniekąd nie tylko głosem, ale i twarzą współczesnego bluesa, bo jest wykorzystywana nie tylko jako artystka nagrywająca czy artystka estradowa, ale także jest wykorzystywana jako prowadząca różne ważne przedsięwzięcia z dziedziny bluesa w Stanach Zjednoczonych. Płyta Uncivil War jest też nieco odmienna w swojej stylistyce muzycznej i powiedziałbym także takiej ogólnospołecznej, bo to jest niewątpliwie album przepełniony tekstami odnoszącymi się do współczesności i to często krytycznie odnoszącymi się do tej współczesności. Ale ja wybrałem z tego albumu utwór, powiedziałbym, najbardziej skłaniający do kołysania się. Shemeika Copeland z albumu Uncivil War zaśpiewa She Don't Wear Pink.

Przechodzimy teraz do kolejnej kategorii The Blues Music Awards, czyli do piosenki roku, Song of the Year. W ubiegłym roku zwyciężył w tej kategorii Nick Moss ze swoim zespołem i z piosenką Lucky Guy. A jak będzie w tym roku? No, ja mam swojego faworyta, o którym za chwilę, ale teraz prześledźmy kolejno według alfabetu ułożone 5 nominacji do tytułu Bluesowa piosenka

To była pierwsza z nominowanych piosenek do tytułu Piosenki Roku. Wykonawca Frank Bay. To bardzo zasłużona postać w świecie amerykańskiego bluesa. Artysta w sile wieku, który znów skorzystał ze wsparcia wspomnianego wcześniej Kida Andersena. Bowiem właśnie Kid Andersen wyprodukował, nagrał, a także współuczestniczył jako instrumentalista w nagraniu całej płyty Franka Baya zatytułowanej All My Dues Are Paid. I właśnie to tytułowe nagranie z tego albumu jest nominowane do tytułu Piosenki Roku.

Kolejna nominacja przypadła Walterowi Troutowi i jako wykonawcy, i jako kompozytorowi, bo on jest autorem tej właśnie piosenki. Zresztą tak jak wszystkich nagrań na albumie zatytułowanym Ordinary Madness. Z tego albumu Collegium The Blues Music Foundation przyznało nominację utworowi zatytułowanemu All Out of Tears. Oto Walter Trout.

Can't Stand the Rain, który napisał dla swojej kobiety, czyli dla Ann Peebles, ale potem spopularyzował ten utwór zespół Eruption, no a jeszcze bardziej chyba udało się to Tinie Turner. Piosenka nominowana do tytułu Pieśni Roku nosi tytuł Is It Over? Don Bryant.

No, o tym utworze już mówiłem przy okazji prezentacji fragmentu płyty o tym samym tytule, czyli

płyty Shimiki Copeland zatytułowanej Uncivil War. No ponieważ utwór tytułowy jest nominowany, to mimo iż wielokrotnie już był prezentowany w różnych moich audycjach, postanowiłem go tak jeszcze raz powtórzyć, żeby już nam się tak utrwalił na dobre. Oto Shimika Copeland, Uncivil War.

Wspominałem, że mam swojego faworyta wśród piosenek nominowanych do tytułu Pieśni Roku i tą piosenką jest Blues Coming On, napisana przez Diona DiMucci i przez niego głównie wykonywaną, no ale jest tu także ukryta dodatkowa atrakcja, która być może przysporzy temu właśnie nagraniu jakichś dodatkowych atutów i może ona stanie się bluesową piosenką roku, czego ja sobie bym zresztą bardzo życzył. Oto Dion DiMucci z Joe Bonamassą w utworze Blues Coming On.

Tak się tu przyjemnie do Państwa mówi i nadaje, że nie zauważyłem, że to już godzina audycji za nami, więc pora chyba kończyć. I przerzucę prezentację kolejnych nominacji do Blues Music Award do następnej audycji Pierwszy Odcień Bluesa. Na zakończenie tej, żeby zanęcić troszkę, przedstawię nagranie z jednej z płyt nominowanych w kategorii Best Emerging Artist Album. I będzie to utwór zatytułowany So Long, czyli taki troszkę pożegnalny. A wykonawca Andrew L. Lee. To był Pierwszy Odcień Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Kolejnej godzinie naszego programu patronować będą Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski, twórcy kabaretu Starszych Panów. Upłynęło już ponad 50 lat od premiery kabaretu Starszych Panów w Telewizji Polskiej i właśnie na 50-lecie kabaret doczekał się wreszcie pełnego zapisu na płytach kompaktowych. To wydawnictwo Polskiego Radia, zredagowane bardzo starannie przez Grzegorza Wasowskiego, przyjaciela Radia Baobab. Zachęcamy wszystkich słuchaczy do zapoznania się z całością tego, co zawierają płyty kabaretu Starszych Panów od A do Z. A teraz posłuchamy premierowych nagrań z 1958, 9 i 60 roku. Zapraszamy na wieczór pierwszy. Tytuł tego wieczoru: Popołudnie Starszych Panów. Premiera odbyła się 16 października 1958 roku.
3: Tu kabarecik Starszych Panów, to znaczy przyjaciela i mój. Siedzimy sobie z przyjacielem na naszej ulubionej kanapce i na naszym ulubionym tle muzycznym.
4: Jesteśmy ładnie, starannie ubrani. Czarne żakiety, sztuczkowe spodnie, jasne kamizelki, getry, perłowe plastrony z perłą plastronową.
3: No, trzeba przyznać bez hipokryzji, że do tego jesteśmy dosyć przystojni.
4: No, nie tylko do tego.
3: Jeden z nas z włosami tu i ówdzie przyprószonymi siwizną, a drugi z głową tu i ówdzie przyprószoną włosami.
4: I tak to pogwizdujemy sobie, to toniemy we wspomnieniach.
3: Tak.
5: I znaleźliśmy się w wieku, trudna rada, że się człowiek przestał dobrze zapowiadać.
3: Ale z drugiej strony również cieszy się, że się również przestał zapowiadać źle.
6: Starsi panowie, dwaj, już szrom na głowie, już nie to zdrowia, w sercu ciągle maj. Starsi panowie dwaj, już szrom na głowie, już nie to zdrowia, w sercu ciągle maj.
3: I ta trwoga, trudna rada, że się nie wie, czy się człowiek dla dan nada.
5: Ale z drugiej strony chwili takiej wdzięk, gdy rozwieje dana dama taki lęk.
6: O, starsi panowie dwaj, już szron na głowie, już nie to zdrowia, w sercu ciągle maj. Starsi panowie dwaj, już szron na głowie, już nie to zdrowia, w sercu ciągle maj.
5: Za granicę raczej nikt już nas nie wyśle. Zostaniemy, trudna rada, my przy Wiśle.
3: Ale z drugiej strony też się cieszy człowiek, z geografii znając gorszych parę rzek.
4: Starsi panowie dwaj,
6: już szron na głowie, już nie do zdrowia, w sercu ciągle maj.
4: Starsi panowie dwaj, już szron na głowie, już nie do zdrowia, w sercu ciągle maj.
3: Nie liczymy, trudna rada, też z kolegą, by na Marsa wija Sputnik się w tętego.
5: Ale z drugiej strony, czy na Marsie gra, gdy w ankiecie się ziemianin były ma?
6: Starsi panowie dwaj, już szron na głowie, już nie do zdrowia, w sercu ciągle maj. Starsi panowie dwaj, już szron na głowie, już nie do zdrowia, w sercu ciągle maj.
5: Trudna rada, jeśli chodzi o karierę, to nie będzie, już nie będzie się premierem.
3: Ale z drugiej strony weźmy, co tu kryć, jak to długo tym premierem trzeba być.
6: Starsi panowie dwaj, już szron na głowie, już nie do zdrowia, w sercu ciągle maj. Starsi panowie dwaj, już szron na głowie, już nie do zdrowia, w sercu ciągle maj.
3: Spójrz,
0: O, Walczyk!
7: A skądżeś się wzięłaś, nasz Walczyku?
8: Z 19 wieczku.
0: Z 19.
8: Tra-la-la.
0: Tra-la-la. Mój Boże.
8: To pan Lanek walca gra.
0: Walca gra.
8: Można tańczyć całą noc.
0: Oczywiście całą
8: taka
0: noc.
8: Taka jest w tym walcu moc.
0: Jaka moc.
7: Tra-la-la. La-la. La-la. To pan Lanek walca gra. Zasłuchany w rytmie tym. Cały Wiedeń tańczy z nim.
8: Bucik z miasta, bucik z wioski.
0: No patrz,
8: Walczyk wodzi, jezonoski. Walczyk boski, Lanny Roski. Tańczy go cały kraj, tylko mu graj.
0: Tylko mu graj.
8: Od Brzemyczka, Butrzewiczka,
0: tak?
8: Do Guziczka, Ustaniczka.
0: Boże, Ustaniczka.
8: Z każdej panny, baletniczka. Każda we krwi to ma co na
0: oj ma, oj ma.
8: Cały kraj za zachwycie.

0: cię wzięcie ma, że nie porwie bardziej nas. Nawet sam pan Johann Strauss.
1: Oj, nie porwie, oj nie.
2: Płyń mi, ze swej wiecznej młodości, jak sam.
1: Letni wiatr.
2: Mój Walczyku, koło światy, z rąk do rąk.
1: Nieś ten pąk.
2: Gwoździk PR wszej miłości.
1: Cudowny.
2: Który rósł. Żebyś niósł. W jego płatkach świat jej ust.
1: Rąk. Jabłuszko do koszyczka. Jabłuszko z koszyczka. Walczyk sprawiając.
3: Panowie, do środka.
1: Zaraz. Gdzie? Ucieka!
4: A gdzież tu nasz Walczyk? Może pod kanapką?
1: Nie ma Walczyka. Nie ma naszego Walczyka. Może za kanapką?
5: Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej.
6: I nieraz się w piernatach pomyśli, w porze nocnej, trudno,
5: lecz herbata.

0: jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko szklaneczki tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypnął, arrivederci lato.
0: Gdy wtem drzwi cicho skrzypną,

0: tak wdzięczni, że nas darzysz.
1: Pod koniec już sezonu
0: o tobie będzie marzyć, twój zapach czule chłonąc, a potem syci woni. Poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.

0: Powiedzmy.
1: Wzywa was do uczczenia milenium. Tango rzepicha. Jeszcze naród się nie ochrzcił, jeszcze w piątki on nie pościł, jeszcze w kinie i wśród zanień protoplasta. Jeszcze Wanda w Wiśle dyszy, jeszcze popiel w kiszkach myszy. A już słychać taki refren w chacie Piasta, że picho siądź przy prakolowrotku, że picho przodzie wątek prapraprzodków, prapraprać, prapra ojców prawych, praziarno sprawy w praglebie sać. Byłby prakiep, kto dałby miastowie Piastów praszczep, począć innej szkole, wraz mieszk pranoc zapowiadać cicho, więc swój rzepicho w mych ramion moc. Wkrótce potem postrzyżyny ziemowita, już wypita

0: Senim spowiek spędza refren w zwie piasta, żeb ich osiąść przy brakowo wrotku, żeb ich obsiąść wątek pra-pra-przodków, pra-pra-promać, pra-pra-ojców prawych, pra-ziarno sprawy w pra-glebie sać. Byłby pra-kiep, kto dałby miastowie piastów praszczep, począć innej z kobiet, prazymierz pranoc zapowiadać cichą, więc swój drzepichą w mych ramion moc. Ewe to tu klenesio, refran!
1: Drzepicho, siądź przy prakowowrotku, drzepicho, siądź wątek pra-pra-przodku, pra-pra-pra-mać, pra-pra-ojców prawy, pra-ziarno sprawy, pra-glebie sać. Byłby pra-kiep,
0: kto dałby miastowie
1: piastów pra-szczep,
0: począć innej szkole, pra-zmierz pra-noc zapowiadać cicho.
2: Kiepiel amoroso.
0: Więc swój drzepicho mych ramion moc.
3: Pa, pa, pa, na dziś już chyba dość. Pa, pa, pa, nie czyńmy więc na złość. Chęć ukróćmy i uśmiech rzućmy, choć trochę ściska na stół.
4: Bo kochani, ten wieczór z wami naprawdę był tredu.
3: Bo kochani, ten wieczór z wami naprawdę był tredu. Pa, pa, pa,
4: gdyby nie czas,
3: nie czas. Pa, pa, pa, wciąż byście mieli nas.
4: Lecz niestety to już kuplety skąpane w les naszych dżdżu.
3: Bo nie wiemy, czy tu wrócimy z dyrekcją nothing to do.
4: Bo nie wiemy, czy tu wrócimy z dyrekcją nothing to do.
3: Pa, pa, pa, skończone dzisiaj gry. Pa, pa, pa, co złego to nie my. Lecz zacina się nam kurtyna, więc jeszcze śpieszmy co tchu.
4: Wam zaśpiewać,
3: ku wam powiewać
4: raz jeszcze lubudu.
3: Wam zaśpiewać, ku wam powiewać raz jeszcze lubudu. Pa, pa, pa, kurtyna, kurtyna
4: na czas.
3: Pa, pa, pa, kurtyna, panowie, kurtyna.
4: Do pioruna nie męczcie tu nas w ostatkiem godzinie już
3: tchu. Ruszyła, ruszyła kurtyna.
4: Pa, pa, pa, pa, starszych panów dwóch. Pa, pa, pa, pa, starszy panów dwóch.
5: Słuchali państwo uprzejmie obszernych fragmentów czterech pierwszych wieczorów kabaretu starszych panów z lat 1958-60. Całość kabaretu starszych panów jest dostępna na 6 płytach CD wydanych przez Polskie Radio. Zestaw ten nosi tytuł Piosenki kabaretu starszych panów od A do Z.
6: Everybody,
7: bielszy odcień bluesa.
5: W bielszym odcieniu bluesa melduje się Jan Chojnacki i w tym wydaniu tej słynnej audycji przedstawię państwu historię. I będzie to historia jednego gitarzysty. No i od razu niech zabrzmi muzyka, bo wtedy zapewne większość z moich stałych słuchaczek i słuchaczy domyśli się, kto będzie bohaterem tej opowieści.
8: Everybody, what do you say? You know what to do on a crow. When I point at you, you say crow as loud as you can. We're gonna start it out. Crow on three, everybody, to the high heavens. Crow on three, ready? One, two, three.

0: you. We love you, Barbie. Thank you.
1: The Crawl to był jeden z największych przebojów słynnej orkiestry teksańskiej, czyli The Fabulous Thunderbirds. Mówię słynnej, no bo słynna ona była rzeczywiście w kręgach i teksańskich, i tych słuchaczek i słuchaczy, którzy kochają taką właśnie skoczną blues-rockową muzyczkę, zawieszoną głównie na słynnych teksańskich shuffles. A głównym bohaterem nie będzie dzisiaj zespół, tylko będzie jeden z współzałożycieli i liderów, czyli Jimmy Vaughan. Jimmy Vaughan skończył w 2021 roku 70 lat i troszkę pewnie dlatego, żeby jakoś podsumować dotychczasowe swoje osiągnięcia, doprowadził wreszcie do wydania pięknego zbioru 96 nagrań pod wielce znaczącym i jednoznacznym tytułem The Jimmy Vaughan Story. Oczywiście, jak to teraz w modzie, to wydawnictwo ukazało się w kilku różnych edycjach, ale ta podstawowa zawiera 5 płyt CD i wspaniale ilustrowaną i bardzo elegancko wydaną książeczkę w formacie płyty CD, 240 stron wypełnionych tekstami, zdjęciami, no i oczywiście wszelkimi szczegółami dotyczącymi nagrań z tych 5 płyt. Wśród tych 96 nagrań znalazło się sporo wcześniej nigdzie nie publikowanych. Oczywiście one pewnie krążą gdzieś tam w internecie, ale w sposób nieoficjalny, a tutaj to wszystko podpisał i własnym autografem zatwierdził Jimmy Vaughan, więc wszystko jest już oficjalne. Nie będę opowiadał o całej historii, o tym jak rozwijała się kariera albo i jak życie się toczyło Jimmy'ego Vaughana, bo będę tylko się zatrzymywał na pewnych kamykach milowych czy też kamieniach milowych jego twórczości i muzycznej podróży przez świat i będę wybierał nagrania, których dotychczas nie prezentowałem, bo nie miałem do nich oficjalnego dostępu. I niech to będzie swojego rodzaju opowieść o tym, jakim muzykiem, jakim gitarzystą Jimmy Vaughan jest dziś. A zaczniemy od 1978 roku, kiedy zaczęło się coś, co potem przekształciło się w zespół The Fabulous Thunderbirds, ale na tym etapie ta formacja nazywała się po prostu Storm. No tak jak sztorm, jak burza. I brali w niej udział basista Paul Ray, perkusista Doyle Bramhall, no Doyle Bramhall senior, czyli tatuś Doyle'a Bramhalla II, i wreszcie Louis Coudray, który grał na harmonijce ustnej, no i oczywiście Jimmy Vaughan. Oto z 1978 roku nagranie grupy Storm. Have you ever loved a woman? Skąd my to znamy?

To był jeden z pierwszych zespołów Jimmy'ego Vaughna, grupa Storm, która w 1978 roku zarejestrowała kilka nagrań, a już rok później, w 1979 roku, Jimmy Vaughn wraz z kolegami i tym razem już z wiernym przez następne kilka lat towarzyszem, czyli Kimem Wilsonem, przybrali nazwę The Fabulous Thunderbirds i trafili w dobre ręce, czyli Doug Pomus zajął się produkcją ich pierwszej płyty, która została nagrana, ale jakoś później tak się to wszystko potoczyło, że nigdy nie została w całości wydana i opublikowana. I teraz na tym zbiorze swoich historycznych nagrań Jimmy Vaughn przypomina kilka z nich. Ja wybrałem z tego zbioru dwa piękne. No dlaczego to się nie dało wtedy wydać? Tego zupełnie nie rozumiem. Dwa piękne nagrania. Dirty Work i I Can't Quit You Baby. The Fabulous Thunderbirds, rok 1979.

Od połowy lat 80., można powiedzieć, zaczęła się taka duża, międzynarodowa także kariera The Fabulous Thunderbirds, ale Jimmy Vaughan od czasu do czasu też był pozyskiwany przez innych artystów jako gitarzysta, taki, który potrafiłby swoją grą wpasować się w klimat tego zapraszającego. Jednym z takich zapraszających był słynny Albert Collins, którego duet z Jimmy Vaughanem za chwileczkę usłyszymy. Rok 1986, Cold Cold Feeling. Albert Collins, Jimmy Vaughan.

W 1990 roku doszło wreszcie do czegoś, na co Jimmy Vaughan bardzo czekał od wielu lat, czyli do wspólnego nagrania ze Stevie Ray, czyli jego młodszym braciszkiem. Zrealizowano wówczas album zatytułowany po prostu The Vaughan Brothers i absolutnie absurdalna historia, jaką było tragiczne odejście Stevie'ego Raya Vaughana w katastrofie helikoptera po koncercie z Ericiem Claptonem w Alpine Valley, sprawiła, że ta płyta ukazała się dopiero po śmierci młodszego z braci Vaughan. I to będzie w zasadzie jedno z niewielu nagrań, które no, były publikowane i wielokrotnie już nawet prezentowane, także w Radiu Baobab. Oto jak bracia zagrali na jednej, jedynej wspólnej płycie.

0: put those boots back on. Cios, jakim była śmierć Stevie'ego Ray'a, zaważyła także na kilku następnych latach w twórczości Jimmy'ego Vaughna. Jak opisuje w książeczce, o której opowiadałem, w tej jego traumie bardzo pomocny okazał się Eric Clapton, który wielokrotnie namawiał go do podjęcia kariery, do wyjścia na scenę, i tak naprawdę Jimmy Vaughn uważa, że to jest właśnie największa zasługa Erica Claptona, że on powrócił do grania wśród żywych. A tę swoją traumę potrafił też przełożyć na muzykę. Pamiętają Państwo zapewne nagranie Six Strings Down, które wielokrotnie Jimmy Vaughn wykonywał i na swoich płytach, i podczas koncertów, także podczas tych koncertów, w których towarzyszyli mu inni znakomici gitarzyści wspominający Stevie'ego Ray'a Vaughna, ale na ten swój jubileuszowy zestaw Jimmy Vaughn wybrał Six Strings Down w wydaniu akustycznym. Tylko on, gitara, no i oczywiście jego głos. To nagranie powstało już bardzo współcześnie, w 2019 roku.
1: This is called Six Strings Down. That was written by the Neville brothers, Art Neville and his brothers. And they sent it to me after Stevie got killed and I changed it. And changed the lyrics and kind of made my own version out of it. Changed it up, and this was what we put on the record many years ago, and then it's popular at funerals now. People call me, my friends call me and want me to come sing it at their funerals. So that's the real story. So

Raz jeszcze nawiążemy do Claptona i do jego pomocnej dłoni i pomocnej idei w przywracaniu Jimmy'emu pewności, że powinien wrócić na scenę i do studia. Jest taki album, na którym wielu znakomitych gitarzystów i wokalistów składa hołd Stevie'emu Ray'owi. Z tej płyty wybrałem utwór zatytułowany SRV Shuffle, czyli Stevie Ray Vaughan Shuffle. To było wielkie koncertowe wykonanie tego utworu. Poza Jimmy'm Vaughanem i Claptonem wzięli w nim udział Bonnie Raitt, Robert Cray, B.B. King, Buddy Guy, Dr. John i Art Neville.

0: Texas on mine. Bonnie Raitt.
1: I love Jimmy Moore.

Jedną z pierwszych towarzyszek muzycznych w drodze zarówno Stevie'ego Ray'a, jak i Jimmy'ego Vaughana w teksańskim graniu była wokalistka Luann Barton, z którą Jimmy wielokrotnie występował i nagrywał. Ostatnie takie spotkanie w studiu odnotował też Jimmy Vaughan niepublikowanym wcześniej nagraniem, które nosi tytuł What Am I Living For? Oto Luann Barton i Jimmy Vaughan.

Jest też na tym zbiorze wśród tych 96 nagrań kilka wspaniałych koncertowych, wcześniej niepublikowanych nagrań z najbardziej ulubionego przez Teksańczyków miejsca, czyli z Austin. Jak Państwo wiedzą, tam się odbywa taki wielowątkowy zresztą festiwal coroczny, który nosi nazwę Austin City Limits. I podczas jednego z tych koncertów w 2007 roku doszło do spotkania na scenie kilku wspaniałych, bardzo związanych z Teksasem muzyków. I oto za chwileczkę wcześniej niepublikowane nagranie zatytułowane You Upset My Mind, właśnie zrealizowane podczas koncertu tych muzyków na Austin City Limits. A ci muzycy to oprócz Jimmy'ego Vaughna, Omar Ken Dykes, Kim Wilson, Luan Barton, Delbert McClinton, James Cotton i Gary Clark Jr. You Upset My Mind, rok 2007, Austin City Limits.

0: Wilson on the harmonica. How about Miss Luann?
1: Sam sobie zazdroszczę, że mam to wydawnictwo. To naprawdę fantastyczny pomysł, żeby zgromadzić tyle cudnych gitarowych dźwięków na jednym wydawnictwie. 5 płyt zebranych w albumie The Jimmy Vaughan Story. Zakończę tę prezentację antologii nagrań Jimmy'ego Vaughana nagraniem z 2001 roku. Nosi ono tytuł When Did You Leave Heaven? Dziewczęta i chłopcy, kochajmy Jimmy'ego Vaughana. To jeden z najprawdziwszych skarbów elektrycznego gitarowego grania wokół bluesa. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Tak, tak, to jest ten bielszy odcień bluesa, ta audycja, ten czas, ta pora. No i w ogóle wszystko tak jak trzeba, Jan Chojnacki przy mikrofonie. Pewnie każdy z, i każda z nas, fanek i fanów muzyki, ma wśród swoich ulubionych, takich najulubieńszych wykonawców i w związku z tym też ma pewne wyczulenie, czy aby coś nowego z jego dokonań, tego wykonawcy się nie ukazało na świecie, żeby cieszyć nasze duszyczki. No i taką w moim przypadku jednostką wykonawczą jest niewątpliwie Colosseum, fantastyczna brytyjska, niestety już nieistniejąca orkiestra, która od 1968 roku do dziś wzbudza we mnie ogromne zachwyty. No więc, kiedy na początku kwietnia 2023 roku ukazał się album zatytułowany Colosseum Live at Montreux 1969, no to oczywiście rzuciłem się na tę płytkę, no i nie żałuję. Ale wywołała ona przy pierwszym słuchaniu pewien niepokój, bo nie poznałem głosu wokalisty. Bo to nie był Chris Farlow. Nie właśnie, bo przecież 1969 rok, czyli występ Colosseum na festiwalu w Montreux, to był ten czas, kiedy wokalistą i gitarzystą zespołu był, proszę Państwa, James Leatherhead. No i pomyślałem sobie, że warto by było zerknąć, co też z tym Jamesem Leatherheadem później się działo, kiedy przestał być członkiem Colosseum i o tym dzisiaj, a także o innych kolegach z Colosseum będę opowiadał i będziemy sobie słuchać ich nagrań, ale przede wszystkim posłuchajmy sobie nagrania z 1969 roku z festiwalu w Montreux, kiedy to Colosseum wykonało Buddy's Blues.
3: Thank you very much. This is a number which features Dick Hexler-Smith on the saxophones. It's a blues. It's all about a young man from Manchester in England. And we call him Butty. It's him. Butty's Blues.

0: Tycha jak to smet.
1: I co się działo później z Jamesem Liederlandem? A no właśnie, nie Liederhand, tylko Liederland. No bardzo przepraszam. Rozpędziłem się troszkę historycznie, więc jeszcze raz teraz powtarzam. James Liederland, gitarzysta i wokalista. Kiedy pożegnał się z Colosseum i jego miejsce jako wokalisty zajął Chris Farlow, James objawił się jako współzałożyciel progresywnego, jak to się wówczas mówiło, zespołu brytyjskiego Mogul Trash. W 1971 roku ukazał się ich album zatytułowany tak, jak nazywała się orkiestra, a w jej skład poza Jamesem Liederlandem wchodzili między innymi tacy muzycy jak Bill Harrison, który grał na perkusji, sekcja Denta, czyli Malcolm Duncan, Michael Rosen i Roger Ball, no i John Wetton, basista, także wokalista i gitarzysta, który potem przecież odbył bardzo barwną i długą drogę w różnych brytyjskich znakomitych formacjach, że wspomnę tylko King Crimson, Roxy Music, Uriah Heep, Wishbone Ash, Asia, no i także miał wspaniałą karierę solową. No ale my się zatrzymajmy przy Jamesie Liederlandzie, który był współkompozytorem singla zespołu Mogul Trash zatytułowanego Sleeping in the Kitchen.

Sleeping in the Kitchen, singiel zespołu Mogul Trash, rok 1970. No nie powiem, żebym potem z Little Landem miał jakieś bliskie kontakty fonograficzne, więc szczerze powiem, że dopiero już w XXI wieku spróbowałem odnaleźć ślad jego bieżącej twórczości. Urodzony w 1949 roku, a więc no, to już jest teraz gość po 70. Okazuje się, że chyba nadal jest czynny, chociaż ostatnia jego płyta, jaką udało mi się odnaleźć, została wydana w 2017 roku. Nosiła ona tytuł Back in Blue i świadczyła o tym, że James Litherland nadal ma bluesowe fascynacje. Oto nagranie z tego właśnie albumu zatytułowane Miss You Blues.

Na chwileczkę oderwijmy się od Jamesa Liderlanda i w ogóle od uczestników przygody pod nazwą Colosseum, a to dlatego, że James Liderland to dzisiaj też bardzo aktywny artysta z innej półki stylistycznej. James Blake Liderland, występujący pod imieniem i nazwiskiem James Blake, to bardzo poważany w Wielkiej Brytanii, a także i na świecie wykonawca muzyki, no już bardzo, bardzo XXI-wiecznej, niewiele mającej wspólnego z bluesem. Ale niewątpliwie są to utwory, które muzycznie i interpretacyjnie zasługują na uwagę, więc może przez chwilkę chociaż posłuchajmy Jamesa Blake'a z płyty wydanej w 2021 roku, zatytułowanej Friends That Break Your Heart, i będzie to nagranie Famous Last Words.

Ten kontakt z nagraniem Colosseum z 1969 roku z Montreux zachęcił mnie też do prześledzenia bardzo pobieżnego zresztą w współczesnych losów innych członków Colosseum, którzy wówczas w Montreux występowali. Dave Greenslade, czyli przede wszystkim klawiszowiec. No on w XXI wieku głównie chyba zajął się twórczością własną, czyli taka Zosia Samosia, że nagrywał sobie wszystko, co chciał samodzielnie. Nie wzbudza to jakichś moich szczególnych zachwytów, ale wtedy, kiedy Greenslade wraca do czegoś, co robił z Colosseum, no to myślę, że warto poświęcić chwilę muzycznej uwagi. Oto Dave Greenslade w bardzo kameralnym i nastrojowym utworze zatytułowanym A Valentine.

Kolejnym uczestnikiem Colosseum, który grał wówczas na festiwalu w Moutre w 1969 roku, jest basista Tony Reeves. No tutaj szczerze powiem, że nie bardzo mogę się doszukać jakichś jego szczególnie interesujących dokonań poza Colosseum, ale przecież on właśnie zanim Colosseum się stało, był uczestnikiem John Mayle Blues Breakers i wspólnie z Johnem Mayelem, Dickiem Hextallem Smithem i Johnem Heismanem był przecież uczestnikiem teamu, który nagrał fantastyczną płytę Bear Wires. No więc czemu nie posłuchać teraz Bear Wires fragmentu? Oto John Mayle and the Blues Breakers. I'm a Stranger.

Myślę, że takim najbardziej charakterystycznym wykonawcą związanym z Colosseum przez niemal cały czas trwania tej orkiestry, aż do jego śmierci, jest Dick Hextall Smith, znakomity wirtuoz instrumentów dętych, saksofonów przeróżnych. I chciałbym przy nim się zatrzymać na chwilkę dłuższą. I z takich ciekawych przygód fonograficznych Dicka Hextall-Smitha wybrałem jego przygodę z fińską orkiestrą bluesową Ventus Blues Band. Zresztą znaną naszym fankom i fanom, bo grywali w Polsce. W 2015 roku ukazał się album zatytułowany Man of Stone, który zawierał rejestrację koncertu Ventus Blues Band z Dickiem Hextall-Smithem, koncertu, który miał miejsce w 2001 roku. Posłuchajmy, jak Ventus Blues Band, czyli fińscy bluesmeni z Dickiem Hextall-Smithem, interpretują słynne Before You Accuse Me.

No i oczywiście ten koncert, którym rozpoczęliśmy tę audycję, czyli koncert z festiwalu w Montreux, nie mógł się odbyć bez współlidera grupy Colosseum, czyli bez perkusisty Johna Heismana. I oto on w dwóch nagraniach z albumu Jacka Bruce'a, z płyty zatytułowanej Songs for a Tailor, rok 1969 też, czyli ten sam rok, w którym odbywał się koncert na festiwalu w Montreux. Z tej płyty wybrałem dwa nagrania, To Isengard oraz Never Tell Your Mother She's Out of Tune, czyli nigdy nie mów swojej mamie, że ona fałszuje. To nagranie wzbudza szczególne moje emocje, bo przecież na gitarze gra tutaj George Harrison, który ukrył się pod pseudonimem L'Angelo Misterioso.

nadzieją, że choć grupa Colosseum już nie zagra i nic nowego nie stworzy, ale że być może będą jeszcze odnajdywane jakieś nagrania tej fantastycznej formacji, na zakończenie tego spotkania z muzyką Colosseum, nagranie, które mówi właśnie o takiej przyszłościowej nadziei. Tomorrow's Blues. John Heisman, perkusja, Chris Farlow, śpiew, Dick Hextall-Smith, saksofon tenorowy i barytonowy, Dave Greenslade, organy Hammonda, Mark Clark, gitara basowa i chórki oraz Dave Clem Clemson, gitary i chórki. Tomorrow's Blues. To był pierwszy odcinek Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
1: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: A w bielszym odcieniu dobry wieczór, dzień dobry, witajcie dziewczęta i chłopcy, bracia i siostry, mówi Jan Chojnacki. Od tych 40 lat znajduję ciągle przyjemność, żeby zasiadać przed mikrofonem i przypominać sobie, a także Państwu, różne piękne bluesowe nagrania, przy tym gaworząc. Czasami idea scenariusza takiej audycji idzie w stronę, żeby prezentować nowości. Czasami sięgamy do przeszłości. No a dziś sięgniemy do troszkę innej zasady, ale może o tej zasadzie za chwilkę, a na razie niech zabrzmi piękny, tradycyjny, elektryczny i w dodatku klaptonowy blues.

Third Degree Ediego Boyda i Williego Dixona to jeden z najpiękniejszych bluesów, w którym Clapton, jego gitara i jego wokal odnajdują się najpiękniej. To było koncertowe nagranie z 1996 roku, z imprezy dosyć nietypowej dla Claptona, bowiem po pierwsze wystąpił on tam bez własnego zespołu, a po drugie organizatorem tego koncertu był Luciano Pavarotti, który znany był także ze swoich dobroczynnych akcji, wśród których znalazły się także koncerty organizowane między 1992 a 2003 roku w rodzinnym mieście Luciano Pavarottiego, czyli w Modenie. Dochód z tych koncertów był zazwyczaj przeznaczany na jakiś godny cel pomocy ludziom znajdującym się w jakiejś nieszczęśliwej sytuacji, czy to ze względu na wojnę, czy też ze względu na jakieś inne zawirowania, które utrudniają ludziom życie. W 1996 roku Pavarotti zorganizował koncert, z którego dochód przeznaczony był dla dzieci z ogarniętej wojną Bośni. Wśród zaproszonych gości na ten koncert znaleźli się m.in. Liza Minnelli i Joan Osborne, Elton John, no a także para. No para, bo wtedy państwo się dosyć przyjaźnili, czyli Sheryl Crow i Eric Clapton. I właśnie to Third Degree, które przed chwileczką państwo usłyszeli, pochodziło z tego koncertu. Pozostańmy jeszcze w klimacie tej właśnie imprezy i posłuchajmy teraz dwóch nagrań, w których Eric Clapton będzie prezentował się w nietypowym dla siebie otoczeniu. Oto jego słynny numer Holy Mother w duecie z Luciano Pavarottim. A do tego jeszcze dorzucimy kompozycję Sheryl Crow, czyli Run Baby Run, w którym to nagraniu usłyszymy oboje państwa, a w tle wielką orkiestrę, która towarzyszyła gościom Luciano Pavarottiego.

Koncerty dobroczynne organizowane przez Luciano Pavarottiego gromadziły zazwyczaj wykonawców niekoniecznie związanych z tym strumieniem sztuki, z którym kojarzy się na co dzień Luciano Pavarottiego. No, bo też to zrozumiałe, chodziło o to, żeby byli to wykonawcy, którzy mogą przyciągnąć jak największą publiczność, która z kolei mogłaby zapłacić spore pieniądze za bilety, a z kolei, żeby te pieniądze przekazać na jakiś godny cel. W 2002 roku impreza Pavarottiego odbywała się pod hasłem The Pavarotti and Friends for Angola. I cały dochód z tej imprezy był przeznaczony na pomoc dla uchodźców angolańskich. Wśród wykonawców zaproszonych przez Luciano Pavarottiego byli Andrea Bocelli, Grace Jones, Sting, Lou Reed i, proszę Państwa, James Brown. Oto teraz niezwykły zupełnie duet. Luciano Pavarotti i James Brown w nagraniu It's a Man's World.

Wśród gości zaproszonych przez Pavarottiego do udziału w jego dobroczynnych koncertach nie zabrakło także B.B. Kinga. To był rok 1999 i wtedy dochód z koncertu był przeznaczony na pomoc dla uchodźców z Gwatemali i z Kosowa. Wśród zaproszonych przez Pavarottiego gości mnóstwo znakomitości. Gloria Estefan, Lionel Richie, Joe Cocker, Mariah Carey, Ricky Martin i wreszcie B.B. King. Posłuchajmy, jak Luciano Pavarotti zastępuje w pewnym momencie brzmienie gitary B.B. Kinga, a czyni to za pomocą wokalizy. The Thrill Is Gone, Luciano Pavarotti i B.B. King.

Pozostańmy jeszcze w klimacie muzyki B.B. Kinga, który za chwileczkę zaprezentuje się w duecie z Zucchero. Kolejny Włoch zatem, który korzystał ze współpracy z artystami bluesowymi. Tyle tylko, że tym razem nie chodziło specjalnie o jakieś cele dobroczynne, a o podkreślenie tego, że Zucchero i jego muzyka wyrastają z bluesowych tradycji. No więc zapraszał Zucchero do wspólnych nagrań tych, którzy określili jego muzyczną świadomość, kiedy był młody. Oto B.B. King i Zucchero w utworze Hey Man, Sing a Song.

0: Kolejnym gigantem muzyki bluesowej, którego Zucchero zaangażował do realizacji swojej płyty Zucchero and Company, był John Lee Hooker. Rzadko zdarzało się, żeby John Lee decydował się na wykonywanie cudzych kompozycji, no a tym razem tak się właśnie stało. Oto Zucchero i John Lee Hooker w utworze z repertuaru Zucchero zatytułowanym I Lay Down.
1: I lay down with an angel.